tytułowanym When the Train Comes Back, który to Christine Perfect wykonała wspólnie z grupą Chicken Shack. No a do tego dołożymy zaproponowaną już przez Wojtka Kramka kompozycję Sunnyland Slima, zatytułowaną Sunnyland Train, ale wykonaną przez Elmora Jamesa.

Don't be long. Kolejne dwa nagrania związane swoją treścią tekstową, przynajmniej z Koleją Żelazną, to nagrania kobiety i mężczyzny. Tą kobietą jest Sean Murphy. Moim zdaniem taka niedoceniana i tu, i tam wokalistka, która przez wiele, wiele lat pozostawała w cieniu innych frontmenów. Potem przez czas jakiś była równoprawną członkinią i wokalistką zespołu Little Feat, no a także nagrała kilka bardzo, moim zdaniem, dobrych własnych płyt. Z albumu Loretta, rok 2015, Sean Murphy, Big Train Stops at Memphis, a zaraz potem Junior Wells. I tutaj znowu lekkie odstępstwo od propozycji Wojtka, bo on zaproponował Mystery Train Juniora Wellsa, ale Mystery Train wydało mi się już tak ograne w różnych innych wykonaniach, że zaproponuję nagranie zatytułowane The Train z płyty Juniora Wellsa, nagranej z różnymi znakomitymi przyjaciółmi, zatytułowanej Better Off with the Blues.

Ruth Brown, wielka dama bluesa i soulu, też wystąpi w naszej audycji, która zgodnie z propozycją patrona Wojciecha Kramka jest wypełniona nagraniami związanymi z koleją żelazną, czyli z pociągami. I Ruth Brown w 1997 roku nagrała album zatytułowany R plus B makes Ruth Brown, czyli R plus B równa się Ruth Brown. Jest na tej płycie utwór zaczerpnięty z nieco pobocznej bluesowi estetyki. Mianowicie jest to utwór z repertuaru Los Lobos, zatytułowany The Train Don't Stop Here Anymore. I za chwilę usłyszymy ten utwór w wykonaniu Ruth Brown. A do tego dorzucamy klasykę. Klasykę, jeśli chodzi o wykonawców, bo to jest zespół opoka amerykańskiego bluesa, rocka i southern rocka, czyli The Allman Brothers Band. Album Where It All Begins, rok 1994, a tytuł tego nagrania All Night Train.

Kolejna para to oczywiście też pani i pan. Ona to Toni Price, związana z teksańskim środowiskiem muzycznym. Wielokrotnie też występowała w słynnym klubie N-Tones. Dla wytwórni N-Tones nagrała też sporo własnej twórczości. A ja chciałbym z jej albumu z 1997 roku zatytułowanego Soul Power przywołać utwór zatytułowany Train Fair. Toni Price z Teksasu, natomiast Ta Benoit to jest twórca związany też z południem Stanów Zjednoczonych, ale z Luizjaną przede wszystkim, no a także trochę z Florydą. Night Train to Nashville, album z 2008 roku. Ta Benoit wykonuje utwór zatytułowany po prostu Night Train.

Kolejna para nagrań związanych z wyborem Wojtka Kramka i z moim ubarwieniem kobiecym akcentem to utwór Hit Me Like a Train w wykonaniu Joanne Parker, a do tego, i to już jest czysty wybór Wojciecha Kramka, Whiskey Train Antoniego Gomesa. Oba nagrania pochodzą z XXI wieku.

Przypominam, że w tej audycji słuchaliśmy nagrań według częściowego wyboru patrona Wojciecha Kramka, wyboru uzupełnionego moimi dodatkami. Ponieważ zaczęliśmy od mężczyzny, którego wybrał Wojciech Kramek, zakończymy tę audycję nagraniem kobiety. Choć będzie ono również okraszone pewnym męskim akcentem, bowiem w utworze Train usłyszymy także gitarę Joe Bonamassy, a autorką tego nagrania i firmującą płytę Trilogy jest Anna Popowicz. To był pierwszy odcinek Indusa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zaglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

One Kind Favor to ostatni i 42 w jego dorobku fonograficznym album wydany w 2008 roku i wyprodukowany przez T-Bone Burnetta. I to też nagroda Grammy w kategorii najlepszy album bluesowy. O ile w przypadku albumu Raising Sun Roberta Planta i Alison Krauss zarzucano T-Bone Burnettowi eklektyczny dobór repertuaru, o tyle w przypadku płyty One Kind Favor B.B. Kinga nie ma żadnych wątpliwości, że sięgnięto w tym przypadku do klasyki. Kompozycje T-Bone Walkera, Lonnie Johnsona, Big Billa Brunzego czy Blind Lemona Jeffersona, no to przecież oczywistości. Album ten otwierało nagranie See That My Grave Is Kept Clean, właśnie przed chwileczką zaprezentowane, i to jest kompozycja Blind Lemon Jeffersona. A dla pełniejszego obrazu, jak kształtuje się repertuar płyty One Kind Favor, teraz proponuję Sitting on Top of the World, bazujące na tradycyjnym wykonaniu Mississippi Shakes, ale tutaj dołożył się do aranżacji tego nagrania sam B.B. King. Oczywiście musiał się na to zgodzić producent, czyli T-Bone Burnett.

Śledząc producencką karierę T-Bone Burnetta, wkroczymy teraz w drugie dziesięciolecie XXI wieku. W 2011 roku ukazał się album zatytułowany Low Country Blues, a firmował go Greg Allman.

I tak jak w przypadku albumu B.B. Kinga, ta płyta była ostatnią płytą Grega Allmana, którą udało mu się wydać za życia. To płyta odbiegająca w znacznym stopniu od tak typowego dla The Allman Brothers Band i pozostałych realizacji Grega Allmana albumów. No ale to oczywiście właśnie zasługa T-Bone Burnetta, który zaprosił do współpracy wielu swoich stałych współpracowników z Colinem Lindenem i doktorem Johnem na czele. Przed chwileczką usłyszeliśmy Rolling Stone, utwór tradycyjny zaaranżowany wspólnie przez Grega Allmana, T-Bone Burnetta i właśnie doktora Johna. A teraz posłuchamy nagrania zatytułowanego Tears, Tears, Tears. Kompozytor Amos Milburn.

T-Bone Burnett dzieli swoje talenty produkcyjne no prawie równomiernie pomiędzy panie i panów. I teraz właśnie dla równowagi po tych dwóch albumach męskich przejdziemy do albumu, w którym zabrzmi przecudny głos Rhiannon Giddens.

W 2015 roku ukazał się album zatytułowany Tomorrow is My Turn i to była płyta Ryan Giddens. Myślę, że T-Bone Burnett przyczynił się bardzo do tego, że ta artystka, która była klasyfikowana w mało komercyjnych kategoriach folkowych, tym razem dzięki współpracy z T-Bone Burnettem i dzięki poszerzeniu brzmienia i przestrzeni nagrań pomieszczonych na tym albumie, uzyskała znacznie szersze grono odbiorców. Znacznie szersze i powiedziałbym należne, bo Ryan Giddens to jest rzeczywiście artystka o niezwykłym głosie i bardzo oryginalnym podejściu do wykonywanej przez siebie sztuki. Z albumu Tomorrow is My Turn jeszcze jedno nagranie Ryan Giddens wyprodukowane przez T-Bone Burnetta. Last Kind Words.

Ten krótki przegląd twórczości producenckiej T-Bone Burnetta zakończę prezentacją dwóch nagrań z albumu Imelda May zatytułowanego Life, Love, Flesh, Blood. Rok 2017. Imelda May, wspaniała irlandzka wokalistka, tutaj także zaprezentowała się jako niezwykle utalentowana kompozytorka, o czym świadczą te dwa nagrania, które zakończą to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Black Tears i Sixth Sense, czyli szósty zmysł. Imelda May. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Witają Państwa serdecznie, choć trochę smutno.
1: Kurecka.
0: I Sosnowski.
1: Jesteśmy trochę smutni, bo tęsknimy za koncertami, a tu cały czas wieści jakieś takie mało optymistyczne nadchodzą.
0: Może się okazać, że w najbliższym czasie zostaną nam jedynie spektakle, no oczywiście na spektakle lubimy chodzić, i kabarety, na które również lubimy chodzić, ale koncerty nie odbędą się wcale.
1: No i w związku z tym, żeby Państwo nie zapomnieli jeszcze, jak to jest być na koncercie, postanowiliśmy dzisiaj, że będziemy słuchać tylko utworów live, utworów koncertowych.
0: Mało tego, posłuchamy sobie występów na żywo wykonawców, artystów, którzy mieli wystąpić w Polsce w 2020 i 2021 roku.
1: I rozpoczniemy holenderskim zespołem Kensington, który Państwo możecie kojarzyć z 9. edycji Must Be The Music, gdzie dla żartu zostali zaproszeni, żeby przetestować jury, co Sosnowski uznał za żenujący żart producenta, prawda?
0: Tak, znaczy myślę, że dla nich było to śmieszne, ale nadmienić należy, że jest to jeden z takich zespołów, który z małej, lokalnej gwiazdy wyrósł na gwiazdę międzynarodową i mimo, że są z Holandii, to jeżdżą po całym świecie. Przypominają mi troszeczkę swoim rozwiązaniem i rozmachem zespół, który nazywa się Kalio.
1: I zespół Kensington zabrzmi teraz w utworze spechowego i w wykonaniu spechowego roku 2020 live z Amsterdamu i utwór All for Nothing.

W 2020 roku miał odbyć się koncert Jamie'ego Kalama, na który chętnie bym poszedł, gdyby miał odbyć się w najbliższym czasie. Tutaj Jamie Kalam w piosence Mankind, a nagranie pochodzi z sesji Craxton Studios z 2019 roku. Now the ghost has left the room. And the music's gotten bad. The party's feeling rotten. Was that the best we've ever had? Sometimes the thoughts in my head, yeah, they terrify me. When you understand the radical and the pure simplicity. Sing it. Goodbye to patience. Farewell to dreams. So long to sacred.

A teraz będzie absolutnie magiczna postać, duńska wokalistka mieszkająca w Berlinie, czyli Agnes Obel, która miała zagrać chyba aż 3 czy 4 koncerty w Polsce w 2020 i potem w 2021. Trzymam kciuki, żeby te w 2022 doszły do skutku. Wysłuchamy teraz utworu Riverside w wykonaniu z 2011 roku.

A teraz jeden z ulubionych zespołów z mojego dzieciństwa, czyli Aerosmith. I Aerosmith stosunkowo niedawno grało w Polsce, ale ponownie miało się pojawić w 2020. Kiedy się pojawi, to trudno przewidzieć. A tutaj live z 2014 roku i piosenka Dude Looks Like a Lady.

0: Chyba nie istnieje coś takiego jak za dużo koncertów Aerosmith w Polsce.
1: W ogóle nie ma czegoś takiego jak za dużo koncertów gdziekolwiek.
0: Ale kogokolwiek to już tak. Ale z pewnością nie istnieje coś takiego jak za dużo koncertów Lenego Krawica, na którego mieliśmy się wybrać z Sosnowskim, ale niestety nie doszło to do skutku. I tymczasem wysłuchamy, to jest jeden z moich ulubionych utworów Lenego Krawica w ogóle, czyli I Belong to You, wykonanie z 2014 roku z jego europejskiej trasy.

w naszej audycji, bo najzwyczajniej w świecie chętnie bym na Richiego poszedł. Tutaj piosenka Fooled Again z sesji Two Tone Sessions z 2012 roku.

bardzo chętnie bym poszedł. To jest taki niby medley piosenek Apologize i Stay With Me, a nagranie pochodzi z festiwalu Pink Pop, One Republic i Apologize wraz ze Stay With Me.

A teraz będzie postać, którą Państwo kojarzycie z naszych audycji bardzo dobrze, ale co zrobić, to są trochę nasze takie marzenia, na kogo byśmy poszli, a akurat na tę postać może będzie okazja, jeżeli sytuacja się wyprostuje i w przyszłym roku odbędzie się festiwal Open Air, to wszystko stanie się bardziej realne. Michael Kiwanuka i jego wykonanie Cold Little Heart z Glastonbury w 2019 roku.

0: Thank you so much. This really is the best festival in the world. It's the best place ever.
1: A teraz na sam koniec wisienka na tordzie i wprawdzie na tordzie. I ten artysta nie miał grać w zeszłym roku nasz w Polsce i z tego co wiem nie zagra w tym roku, ale bardzo chciałbym, żeby zagrał, bo na jego koncert z pewnością bym poszedł. Na zakończenie Gary Clark Jr. występ z The Surf Lodge z 2016 roku.
2: I tak sobie jeszcze myślę, zanim zakończymy, że fajnie jakbyście Państwo napisali też pod naszym postem, na co Wy wybieraliście się, ale się nie udało. Myślę, że to będzie bardzo inspirujące, bo może dzięki temu zobaczymy też, jakie koncerty może się odbędą, jak to szaleństwo się skończy i może jakoś też będzie to wsparcie dla tych artystów.
1: Wszystkim zagranicznym artystom polecamy zarejestrowanie w swoich działalnościach występów kabaretowych lub teatralnych. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem.
2: W dzisiejszej audycji utwory z ogromną przyjemnością jak zwykle prezentowali dla Państwa
1: Sosnowski
2: i Górecka.
1: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Tak, amerykański gitarzysta, troszkę także śpiewający, oscylujący między bluesem i jazzem. Związany z Nowym Jorkiem i z Harlemem, stąd też tytuł płyty debiutanckiej Solomona Hicksa Harlem. Ona jest tak średnio debiutancka, bo podobno przedtem jeszcze nagrał dwie inne duże płyty, ale one chyba gdzieś tylko na pobrzeżach światowej dyskografii się znajdują. No więc płyta Harlem, 11 nagrań, kilka instrumentalnych, reszta z wokalem własnym Solomona Hicksa. Ciekawe, czy będzie to kolejny młodziaczek, bo jak mówiłem, nie ma jeszcze 25 lat, który wzorem Kingfisha czy Marcusa Kinga podtrzyma wspaniałą tradycję bluesowego, elektrycznego na gitarze grania. Kingfish ma mecenasa w postaci Buddy'ego Guya. Marcus King jest wspierany przez Warrena Hainsa. Kto wspiera Solomona Hicksa, tego dokładnie nie wiem. Ale sądząc po tym, jakiego ma producenta, a jest producentem tej jego nowej płyty Kirk Yano, to można liczyć na to, że będzie to muzyka trochę wykraczająca poza standard czysto elektryczno-bluesowy. Ten Kirk Yano zajmował się produkcją tak różnych artystów, jak chociażby Milesa Davisa, Mariah Carey czy Public Enemy. Stąd też w niektórych nagraniach Solomona z albumu Harlem słychać pewne nietypowe dla bluesa rozwiązania. Jeszcze dwa nagrania z albumu Harlem. Pierwszy to rozpoczynające płytę Rather Be Blind i potem jedno z najatrakcyjniejszych moim zdaniem na tym albumie, instrumentalny utwór zatytułowany 421 South Main. King Solomon Hicks.

Z Nowego Jorku przenosimy się teraz do Budapesztu. Z rzadka jakoś trafiają do pierwszego odcienia bluesa nagrania z kręgu tak zwanych byłych demoludów. No ale tutaj okazja jest dosyć oczywista. Wystąpi w swoim nowym nagraniu Gabor Such. No, kto to jest Gabor Such? Otóż był już wielokrotnie prezentowany w naszym cyklu, ale pod swoim amerykańskim pseudonimem Little G. Weevil. Urodzony 42 lata temu w Budapeszcie, przez dziesięciolecia zgłębiał tajniki bluesa w Ameryce. Nie tylko zgłębiał, ale także prezentował swoją niezwykłą biegłość, jeśli chodzi o grę na gitarze, no i produkcję własnych nagrań. W 2013 roku został zwycięzcą w kategorii solowej na International Blues Challenge w Memphis. I to jest, proszę Państwa, jedyny dotychczas Europejczyk, któremu udało się zdobyć ten tytuł podczas International Blues Challenge. No więc skoro taki zasłużony, to dlatego poświęcamy mu w pierwszym odcieniu bluesa sporo uwagi. Prezentowałem fragmenty jego poprzednich płyt, no a teraz wiem, że przygotowuje nową. Jaki będzie tytuł tego albumu, jeszcze nie wiem i też dokładnie nie wiem, kiedy się ukaże, ale już teraz Gabor zaprezentował światu nagranie, które na tej nowej płycie się ukaże. Utwór nosi tytuł Let It Rain, został zarejestrowany w rodzinnym Budapeszcie. No i zawiera bardzo mocne przesłanie społeczne, taki powiedziałbym wręcz manifest. To nagranie wkomponowany został fragment słynnej oracji Martina Luthera Kinga, We Shall Overcome. Główną wokalistką w tym nagraniu jest natomiast Dionne Bennett, urodzona na Jamajce, brytyjska śpiewaczka z Cardiff, Wales. Oto Little G. Weevil i utwór zatytułowany Let It Rain.

freedom comes scientists right. Truth crushed to earth.

Z Budapesztu, z Węgier przenieśmy się teraz do Stanów Zjednoczonych, by umożliwić debiut w Bielszym Odcieniu Bluesa artyście, który ukrywa się pod pseudonimem The Reverend Sean Amos. Sean Ellis Amos to wokalista, harmonikarz, także producent wielu płyt i przedsiębiorca, który działa do dzisiaj, zdaje się, dosyć udatnie w branży digital marketing. Przez dobrych kilka lat Amos był A&R, czyli urzędnikiem odpowiedzialnym za repertuar słynnej amerykańskiej wytwórni płytowej Rhino. Spod jego rąk wyszły znakomite kompilacje, czy też wznowienia wzbogacone o różne niespodzianki dawnych słynnych nagrań, że chociażby wspomnę What's Going On Marvina Gaye'a. No ale my zajmiemy się działalnością fonograficzną własną Seana Ellisa Amosa, który od kilkunastu lat występuje jako The Reverend Sean Amos and the Brotherhood. W 2020 roku ukaże się jego nowy album zatytułowany Blue Sky. I z tej płytki chciałbym przedstawić Państwu nagranie, w którym wokalnie towarzyszy Amosowi nasza dobra znajoma Ruthie Foster. To nagranie nosi tytuł Troubled Man.

Od kilku tygodni już w pierwszym odcieniu bluesa prezentuje fragmenty nowego albumu Diona. Płyta Blues with Friends, która ma swoją premierę w czerwcu 2020 roku. Mówiłem o tym, że Dion doprosił do realizacji tego albumu kilkunastu fantastycznych przyjaciół. Dziś pora na przyjaciela, który nie będzie śpiewał, zagra tylko na gitarze, no ale jest to przyjaciel z tej najwyższej półki. W nagraniu Can't Start Over Again obok Diona na gitarze zagra Jeff Beck.

Attitude to tytułowe nagranie z albumu, który firmuje pani Paula James Chavis. Wokalistka, która osadzona w Nashville, reprezentuje współczesny kierunek soul bluesa. Tak sobie myślę, że warto od czasu do czasu także poszperać po tych rejonach około bluesowych, które nie są związane z bluesowym mainstreamem. No i właśnie przy okazji takich poszukiwań trafiłem na Paulę James Chavis. Od lat śpiewa w Nashville i okolicach. Tutaj także prowadzi zajęcia dla młodzieży. Wyczytałem także, że od czasu do czasu jest solistką Nashville Symphony Orchestra. No ale z okazji płyty Attitude prezentujemy wyłącznie nagrania związane z soul bluesem. Oto kolejne nagranie z albumu Attitude. Paula James Chavis wykona utwór zatytułowany Everybody Talks.

Sygnalizuję teraz zmianę nastroju i manifest, który nas, słuchaczy, osadzi w odpowiednim klimacie. Southern rock will never die.

Southern Rock will never die. Rock z południa nigdy nie zaginie. To hasło przedstawili w charakterystyczny dla siebie sposób muzycy z zespołu Outlaws. To jeden z tych zasłużonych amerykańskich southern rockowych zespołów, który obok Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchet czy Marshall Tucker Band do dzisiaj od ponad półwiecza kultywują tę żywą, żywiołową, no i nasączoną odpowiednią dawką emocji muzykę. Outlaws, a nie The Outlaws, o czym jeszcze za chwilę będę mówił, działają od 1967 roku, choć tak naprawdę zaznaczyli na dobre swoją obecność w 1975 roku, kiedy to ukazał się ich największy dotychczasowy hit There Goes Another Love Song, a także drugi z ich pomnikowych numerów, czyli Green Grass and High Tides. Outlaws w zmienionym składzie funkcjonują do dzisiaj. Dziś to jest 7 mężczyzn, w tym 3 gitary, a dla potrzeb 2 czy 3 numerów na tej płycie jeszcze doproszono 4. gitarzystę. Ci gitarzyści to Henry Paul, Steve Grisham i Dave Oliver. Album nosi tytuł Dixie Highway. No i nie należy się spodziewać oczywiście niczego specjalnie rewolucyjnego po tej płycie, bo to jest patent dosyć zamknięty, jeśli chodzi o southern rockowe granie. Oni, mówię o muzykach grupy Outlaws, zawsze troszkę różnili się od pozostałych reprezentantów tego gatunku tym, że w wokalnych oprawach stosowali harmonie wielogłosowe. No, tym razem to niespecjalnie się jakoś uwidoczniło na tym albumie, ale pozostaje nadal pewnym wyróżnikiem grupy Outlaws. Posłuchajmy zatem tytułowego nagrania z albumu Dixie Highway, Outlaws.

Wspominałem te kilka minut temu, że wśród fanów muzyki, no powiedzmy sobie wśród fanów seniorów muzyki, nazwa Outlaws funkcjonuje przynajmniej w dwóch wcieleniach i dlatego zaznaczałem, że ta amerykańska formacja w mojej pamięci utrwaliła się jako Outlaws. I rzeczywiście na okładce płyty Dixie Highways jak byk stoi Outlaws. No bo są ci drudzy, The Outlaws. I to jest historyczna, ale oczywiście już nieistniejąca formacja brytyjska, gitarowa, która wsławiła się kilkoma świetnymi instrumentalnymi nagraniami, utrzymanymi w klimacie, który najszerzej spopularyzował zespół The Shadows. Ci The Outlaws zupełnie niespodziewanie funkcjonowali także na antenie Polskiego Radia w pierwszej połowie lat 60., a to dzięki nagraniu Ambush, czyli Zasadzka. To nagranie zostało zmajstrowane przez słynnego brytyjskiego producenta Joe Micka. No i charakteryzowało się tym, że zaczynało się i kończyło się niesłychaną kołowbojsko-indiańsko-gangsterską strzelaniną. Dlaczego ten utwór funkcjonował na antenie Polskiego Radia, dziś nie potrafię powiedzieć, ale utrwalił się on bardzo w mojej pamięci i dlatego chciałbym teraz Państwa staruszkiem zachwycić. Jeszcze na marginesie dodam, że jednym z członków zespołu The Outlaws był niejaki Richie Blackmore. No to dobrze, to teraz na chwileczkę, bo to niedługie nagranie. The Outlaws i Ambush.

ocalałem w tej zasadce i wyszedłem z niej bez najmniejszego nawet skaleczenia. W związku z tym mogę Państwu ogłosić. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. A na koniec jeszcze jedno historyczne bardzo nagranie. Outlaws ponownie wystąpią w swoim wielkim przeboju. Green Grass and High Tides. Tym razem w wersji koncertowej. Tej najdłuższej i chyba najlepszej. Green grass and high tides forever.

Hi, this is Greg Allman, and you're listening to Radio Biobub.

way, resting on your mind. Po definicji bluesa wspartej muzycznym nagraniem, teraz już mogę powiedzieć Państwu, że jestem Janem Chojnackim i że to jest z całą pewnością audycja Pierwszy Odcień Bluesa, która w tym wydaniu poświęcona jest w zasadzie jednemu artyście. To Bobby Rush, który, jak sądzę, jest w tej chwili najbardziej uprawnionym do tego, żeby mówić o sobie, że jestem bluesem. I am the blues. Kiedyś mówił tak o sobie Willie Dixon. Myślę, że równe prawo do używania tego tytułu miał także B.B. King. No a teraz, kiedy ich już nie ma wśród nas, sądzę, że właśnie Bobby'ego Rusha można utożsamiać z określeniem blues. Urodził się w 1933 roku, a więc jest już dobrze po 90, w Homer w stanie Louisiana. No i przez ponad 70 lat

którą filmują wspólnie właśnie wspomniany Bobby Rush i Kenny Wayne Shepherd, młodszy od niego o ponad 40 lat. Ten duet zaprezentował zestaw nagrań w formie niesłychanie tradycyjnej, ale może dlatego właśnie bardzo prawdziwej. I pomyślałem sobie, że skoro Kenny Wayne może ogrzewać się przy boskości Bobby'ego Rusha, to dlaczego pierwszy odcień bluesa nie miałby korzystać z tej samej idei? Posłuchajmy zatem jednego z nagrań z albumu Kennego Wayne'a i Bobby'ego. To utwór zatytułowany Young Ways, który nawiązuje właśnie do świetnej artystycznej i fizycznej kondycji Bobby'ego Rusha.

0: Ideą tego właśnie spotkania z muzyką Bobby'ego Rusha jest zaprezentowanie jego niesłychanej witalności już po 90, bo postarałem się zebrać zestaw nagrań, około 10, które zostały opublikowane już w trzecim dziesięcioleciu XXI stulecia, a więc wtedy, kiedy Bobby Rush był już po 90. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym, żebyśmy wspólnie posłuchali, od czego się zaczęła kariera nagraniowa Bobby'ego Rusha, kiedy nagrał utwór zatytułowany Chicken Heads. No i to był właśnie pierwszy ślad jego nagraniowych przedsięwzięć na listach przebojów. A ja pomyślałem sobie, że zamiast oryginału zaprezentuję Chicken Heads w takim, jak sam nazwał to Bobby Rush, refried version, w wersji odmrożonej z 2004 roku. Nagranie to pochodzi z albumu Folk Funk, w którym Bobowi Rushowi pomagał Alvin Youngblood Hart.
1: The way Chicken Head came out, I was 1966 or 67. The guy said, do you mean Chicken Head or Chicken Head? I said, yeah, Chicken Head.

Tak, jak już mówiłem, w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa słuchać będziemy nagrań Bobiego Rusha z trzeciego dziesięciolecia XXI wieku, ale będą to nagrania nie z jego płyt, nie z tych płyt, które on sam firmuje, ale z gościnnych jego udziałów w nagrań innych artystów, częściowo tych mniej znanych, i być może to będzie też okazja dla części ze słuchaczek i słuchaczy, żeby poznać artystów, o których albo nie słyszeli, albo słyszeli niewiele. Pierwszym z nich jest Tony Holiday, urodzony w Salt Lake City, ale całe swoje życie, zresztą jeszcze nie tak bardzo zaawansowane, postanowił spędzać w tym rejonie, w którym rozbrzmiewała i rozbrzmiewa nadal muzyka korzeni, a więc Memphis i okolice. Jest gitarzystą, wokalistą i łączy w swojej sztuce Hill Country, Delta Blues i Memphis Soul. W 2023 roku nagrał album zatytułowany Porch Sessions, czyli sesje gankowe. Posłuchajmy, jak siedząc na ganku grają wspólnie Tony Holiday i Bobby Rush. Recipe for Love.

0: good look at me right now. Let's go like that. This could be the last time you see me. That's Todd Jackson, ladies and gentlemen.
1: Kiedy Edgar Winter przystępował do realizacji albumu poświęconego pamięci jego brata, płyty zatytułowanej Brother John w 2022 roku, nie zawahał się zaprosić także do nagrania Bobby'ego Rusha. Oto w ich wykonaniu, w hołdzie Johnemu Winterowi, Got My Mojo Working.

Kolejnym mniej znanym wykonawcą, który zaprosił Bobiego Rusha do studia, by zrealizować własną płytę, jest Dean Zucchero. Nowojorczyk, także związany przez wiele lat z europejską sceną bluesową, w 2025 roku wydał album zatytułowany Song for the Sinners. I na tej płycie usłyszymy Deana Zucchero, gitarzystę, z gościnnym udziałem Bobiego Rusha w nagraniu Lullaby, kołysanka.

0: Everybody move.
1: W którejś z poprzednich audycji opowiadałem o karierze Mr. Sipa, gitarzysty i wokalisty, a także aranżera, który ma w swoim CV nagrodę Grammy. A to dlatego, że stał się jednym z członków, a także właśnie aranżerów The Count Basie Orchestra, która w 2023 roku zdobyła nagrodę Grammy za album zatytułowany Basie Swings the Blues. Do nagrania tej płyty właśnie Mr. Sip zaprosił Bobby'ego Rusha i oto jak w ich wykonaniu zabrzmiało Boogie in the Dark.

W 2024 roku Bobby Rush stał się członkiem takiego nieformalnego grona, które nagrało płytę pod hasłem Memphis Royal Brothers. Ci królewscy bluesowi bracia to Charlie Musselwhite, Jim Lauderdale, Wendy Moulton, Luther Dickinson, Mark Franklin, no i właśnie Bobby Rush. Oto Memphis Royal Brothers na czele z Bobbym Rushem w nagraniu Good God, I Got the Blues.

0: Oczywiście wśród setki, czy może już w tej chwili tysiąca nagrań firmowanych przez Boba Corritory na jego różnych płytach nie mogło zabraknąć także nagrań z Bobbym Rushem, bowiem Bobby Rush bywa gościem w słynnym lokalu Boba Corritory w Phoenix w stanie Arizona. Oto Bob Corritory na harmonijce i Bobby Rush w nagraniu I'm Good as Gone.
1: Hey Bob Corritory, come on over here, man. Bring your harmonica with you. Let's get in this groove with me, cause I'm gonna tell you about this woman that broke my heart. She did me wrong. Listen to me. You can cross your fingers. You can knock on wood.

Bobby Rush jest także przyjacielem, nie tylko muzycznym, Buddy'ego Guya. Mogą się zaliczać właśnie do tych uprawnionych, którzy mogą mówić o sobie I am the blues. Od dobrych paru lat Bobby Rush jest stałym gościem słynnego klubu The Legends Buddy'ego Guya w Chicago i zazwyczaj w pierwszej połowie stycznia jest tam na kilku wieczornych występach. Panowie na scenie pokazują się zawsze razem i przyjemnie bardzo gaworzą, tworząc coś na kształt bluesowego stand-upu. Bardzo Państwu polecam posłuchanie i obejrzenie ich styczniowych występów z Legends, bo bez trudności można to znaleźć w internecie. A ja chciałbym przekazać fragmencik takiego właśnie wspólnego muzykowania Bobby'ego Rusha i Buddy'ego Guya z The Legends ze stycznia 2025 roku. Oto króciutki fragment, a w nim bluesowy standard 40 Days and 40 Nights.

Thank you.

0: your soul. Listen to y'all. And why she left, I just don't know.
1: Ten benefis Bobiego Rusha zakończymy tym razem już studyjnym nagraniem z Buddym Guyem. Na płycie Buddy'ego Guya The Blues Don't Lie w 2022 roku ukazało się właśnie wspólne nagranie obu gentlemanów. A więc Bobby Rush i Buddy Guy w nagraniu What's Wrong With That, którym kończymy to wydanie pierwszego Cienia Bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Ale nie będziemy dzisiaj rozmawiać o tanecznych bluesach, ale o Chucku Willisie jako o kompozytorze, którego twórczość przewija się w repertuarze wielu znakomitych artystów od 1957 roku, kiedy powstał The Stroll jako taniec, aż do lat 20. XXI stulecia. A sam Chuck Willis żył raptem 32 lata, urodził się w 1926, umarł w 1958 u szczytu kariery. No, po prostu prowadził zbyt ekstrawagancki tryb życia, przede wszystkim nadużywał alkoholu. Medycyna ówczesna nie dała mu szans na kontynuowanie takiego sposobu na życie. Chuck Willis, jak mówiłem, był nie tylko wykonawcą, ale także kompozytorem i właśnie jego dorobkiem kompozytorskim w przestrzeni niemal 70 lat zajmiemy się w tej audycji. Początkiem tańca Stroll był utwór Cissy Rider, ale Chuck Willis dołożył do tej idei także własną kompozycję zatytułowaną Betty and Dupree, utrzymaną w tym samym klimacie i w tym samym niemal rytmie. Za ten utwór wziął się w 1958 roku Muddy Waters, a tytuł Betty and Dupree.

Chuck Willis nagrywał i komponował ledwie 8 lat. I kiedy w 1958 roku odszedł, wydawało się, że być może świat o nim zapomni, ale okazało się, że jego kompozycje były na tyle atrakcyjne, że artyści i artystki z tego właśnie kręgu estetycznego często wracali do jego wcześniejszych piosenek. Ruth Brown, znakomita wokalistka, jest uważana za jedną z odnowicielek pamięci o Chucku Willisie, bo w 1965 roku wprowadziła na rhythm and bluesowe listy przebojów kompozycję Chucka Willisa zatytułowaną Oh, What a Dream!

Niemal w tym samym czasie, nostalgicznym i takim bardzo kameralnym bluesem skomponowanym przez Chucka Willisa, zatytułowanym Don't Deceive Me, zainteresował się Little Richard. Oto jego wersja.

3 lata po Little Richardzie za utwór Don't Deceive Me, Please Don't Go zabrał się James Brown. I to jest jedno z najdłuższych bluesowych nagrań wywodzących się z repertuaru Jamesa Browna, jakie znam. Trwa prawie 12 minut. Wydaje się, jakby James Brown, a za nim towarzyszący mu muzycy, nie chcieli się rozstać z upajających ich klimatem tej właśnie kompozycji Chucka Willisa. James Brown, Don't Deceive Me.

Jesteśmy w końcu lat 60. i pamięć o twórczości Chucka Willisa jest nadal żywa. Oto Otis Rush wraca do jednej z najbardziej znanych kompozycji Chucka Willisa, zatytułowanej Feel So Bad.

Rozpoznali Państwo zapewne, to był Johnny Cash, który do swojego programu telewizyjnego zaprosił w 1971 roku grupę Derek and the Dominos, która wykonała wówczas kilka utworów, a w tym również i kompozycję Chucka Willisa It's Too Late, utwór, który znalazł się także na studyjnej wersji albumu Lila and Other Assorted Love Songs. Powoli zbliżamy się do współczesności. Rok 1988, pierwsza płyta zespołu Roomful of Blues, legendarny First Album. Wokalistą i gitarzystą wówczas w zespole był Duke Robillard i on zapewne był inicjatorem wprowadzenia do repertuaru Roomful of Blues kompozycji Chucka Willisa Love Struck. Zresztą później także w solowej karierze Duke Robillard wracał i na koncertach, i w nagraniach do twórczości Chucka Willisa.

tym samym roku, w którym Room Full of Blues nagrali Love Struck, teksański wokalista i gitarzysta Pete Mays nagrał na swoją płytę For Pete's Sake kompozycję Chucka Willisa You're Still My Baby. Pete Mays to też taka ciekawa, zapomniana postać bluesa teksańskiego. Głównie zajmował się organizacją koncertów prowadzonym przez siebie teksańskim lokalu, ale w zaawansowanym już wieku Clifford and Tone, jeden z najbardziej znanych promotorów bluesa w Austin w Teksasie, namówił go do nagrania płyty i właśnie z albumu For Pete's Sake Pete Mays zaprezentuje swoją wersję kompozycji Chucka Willisa You're Still My Baby.

Świetny nowoorleański, ociemniały gitarzysta Brian Lee także miał w swoim repertuarze kilka numerów Chucka Willisa. Na albumie z 2007 roku zatytułowanym Katrina Was Her Name znaleźliśmy kompozycję Chucka Willisa Take It Like a Man, Brian Lee.

No już zbliżamy się do drugiego dziesięciolecia XXI wieku i oto Jimmy Vaughan pomieszcza utwór What's Your Name? Oczywiście jest to kompozycja Chucka Willisa na swoim albumie Baby, Please Come Home. Jimmy Vaughan.

Wróćmy teraz raz jeszcze do utworu It's Too Late, który słyszeliśmy wcześniej w wykonaniu Ericka Claptona i zespołu Derek and the Dominos. Jak Państwo pamiętają, w 2021 roku grupa Tedeschi Trucks Band postanowiła odświeżyć cały repertuar albumu Layla and Other Assorted Love Songs i wykonała to w sposób znakomity, rejestrując także koncertowe wykonanie wszystkich utworów ze słynnej Layli na swojej płycie. Znalazło się tam także It's Too Late. Oto Tedeschi Trucks Band z albumu Layla Revisited.

A teraz zdradzę, dlaczego Chuck Willis stał się bohaterem tej właśnie audycji. Ano dlatego, że przypomniał mi go Van Morrison, który na swojej płycie z 2023 roku zatytułowanej Accentuate the Positive także wrócił do jednego z troszkę już zapomnianych dzieł Chucka Willisa. Hang up my rock and roll shoes. I oto na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Van Morrison. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Baobab. Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.

No i to właśnie był Robert Connelly Faux. Być może, że był to debiut tego artysty w bielszym odcieniu bluesa, a to jest człowiek, który urodził się dokładnie niemal w tym samym miejscu, w którym powstała idea takiego grania, które w tej audycji chciał zaprezentować Wojciech. A Robert Connelly Faux pochodzi z Bolton w stanie Mississippi. To jest miejsce, w którym urodziło się wielu słynnych pionierów bluesa. Chociaż nie urodził się chyba tam żaden z tych, którzy wyznaczyli ten kierunek w bluesowym graniu. Kierunek, który nazywa się pięknie i dźwięcznie Hill Country Blues. Na czym polega Hill Country Blues? No więc jest to chyba w tej chwili jedno z najbardziej korzennych odgałęzień bluesowej współczesności. Uważa się, że jednym z pionierów Hill Country Blues był Mississippi Fred McDowell, no ale tutaj Wojtek ma wątpliwość co do tego, czy rzeczywiście jemu należy przypisywać pierwszeństwo i w związku z tym w swoim zestawie nie uwzględnił żadnego nagrania Mississippi Freda McDowella. Jak można krótko scharakteryzować tę stylistykę, którą ulubił sobie Wojciech Kramek? Otóż Hill Country Blues wywodzi się, jeśli chodzi o geografię, z północnej części stanu Mississippi. Tam są takie małe hrabstwa jak na przykład Marshall, Tate czy Panola. No i do dziś jest to kultywowana tradycja muzyczna, która w przeciwieństwie do tego równie tradycyjnego i korzennego brzmienia z Delty Bluesa jest nastawiona mniej na emocje, a bardziej na trans, na hipnotyczne powtarzanie frazy, któremu to zjawisku towarzyszy brzmienie gitary. Oczywiście połączone też zazwyczaj z wokalem. Nie występują tu 12-taktowce czy 8-taktowce, nie ma też wyraźnych zmian akordowych. Czasami zdarza się, że cały utwór zagrany jest na jednym akordzie, czy też jak ktoś woli na jednym riffie gitarowym. Nagrania, także te współczesne, niekoniecznie te z przeszłości, utrzymane w tej stylistyce są, no, powiedzmy sobie, takie surowe, z niskim strojeniem i częstym przesterem. Wokal też jest w zasadzie dosyć swobodny, czasami przechodzi w coś na kształt melorecytacji, a czasami po prostu jakiegoś jakby zawodzenia. No więc teraz już wiadomo, że w tej audycji Bielszy Odcień Bluesa będziemy zajmować się, dzięki Wojtkowi Kramkowi, stylistyką zwaną Hill Country Blues. No i właśnie Robert Connelly Faux jest jednym z przedstawicieli tego kierunku. Spełniłem prośbę Wojtka, żeby Robert wystąpił jako pierwszy, a teraz będę troszkę czasami odstępował od tego, co zamieścił Wojtek na swojej liście, a to dlatego, żeby po pierwsze czasowo zmieścić się w ramach tej audycji, która nie jest rozciągliwa nieskończenie, no a po drugie, żeby troszkę wrzucić własnego sosiku do hillcountrowego bluesa Wojciecha Kramka. Na drugiej pozycji umieścił Wojtek artystę, którego wielokrotnie już prezentowałem w tym cyklu, a który nazywa się dźwięcznie T-Model Ford. Prawdziwe nazwisko James Lewis Carter Ford, no ale przylgnął do niego właśnie ten tak zwany Nick. Jest, jak większość artystów z tego stylu, muzykiem, który sam się wykształcił, ma w swojej biografii taką oto dosyć zabawną historię, że
że pierwszą gitarę dała mu w prezencie jego trzecia czy czwarta żona, miał ich bez liku, właśnie jako prezent na rozstanie. No i skoro już nie było kobiety, a była gitara, to T. Model Ford postanowił zająć się tym instrumentem, no i uczynił to z dużym sukcesem. No bo wprawdzie nie w młodym wieku, ale już w pełni dojrzałym, został zauważony przez zbieraczy bluesowych tradycji, został wciągnięty na listę artystów występujących przed dużą publicznością, no i wreszcie został wprowadzony do grona tych, którzy nagrywali dla słynnej i związanej właśnie z takim bardzo prymitywnym, wydawałoby się, graniem bluesa, wytwórnią o nazwie Fat Possum. Pierwsza płyta T. Model Forda ukazała się w 1997 roku, ale pierwsze nagrania jego, wcześniej niepublikowane, ukazały się dopiero w 2021 roku na albumie I Was Born in a Swamp, czyli Urodziłem się na bagnach. Wojtek zaproponował z tej płyty nagranie Same Old Train, ale ponieważ trwa ono prawie 8 minut, no to dla dobra programu tej audycji wybrałem krótsze nagranie zatytułowane Wood Cutting Man.

0: Kolejny artysta z kręgu wykonującego Hill Country Blues, zaproponowany przez Wojtka, to Kenny Brown. To nie jest Afroamerykanin i nie urodził się w Mississippi, tylko w Alabamie, no ale odkąd zaczął świadomie słuchać dźwięków, to przylgnęły do niego właśnie te, które wywodziły się z północnej części stanu Mississippi. Kenny Brown jest świetnym gitarzystą. Nagrał własne płyty, ale jest też poszukiwany jako współuczestnik sesji nagraniowych innych wykonawców i zauważyli go i wykorzystali w swojej twórczości muzycy The Black Keys, czyli nie byle kto. I tak oto na albumie Delta Cream z 2021 roku zaistniał w niemal wszystkich nagraniach Kenny Brown i jego właśnie gitara. Oto The Black Keys z tej płyty w nagraniu Call Black Matty.
1: That was fun, man.

0: Kolejną moją wrzutką do listy Wojtka jest nagranie Rity Engedalen. To jest Norweszka, która wystąpiła w 2022 roku na Suwałki Blues Festival i ujęła mnie swoim rozumieniem prawdy o korzennym bluesie. Ma w swoim dorobku też sporo nagrań właśnie związanych z estetyką Hill Country Blues. I oto z albumu My Precious Blues Rita Engedalen w utworze My Hill Country Blues.
1: I'm in Clarksdale. Mississippi. Woo! 'Cause this is my hill country blues.

0: country blues. My hill country blues.
1: I kolejny artysta, który wystąpił na Suwałki Blues Festival kilka lat przed Ritą Engedalen, a który jest, no, że tak powiem, korzennie i organicznie związany z Hill Country i z Hill Country Blues. Mówię mianowicie o Cedricu Burnside'ie, bardzo utalentowanym multiinstrumentaliście i wokaliście. I oto Wojtek zaproponował nagranie Cedrica Burnside'a zatytułowane Keep on Pushing z albumu I Be Trying.

Niewątpliwie jednym z najbardziej znanych wykonawców tej stylistyki, którą jest Hill Country Blues, jest Junior Kimbrough. Urodzony w 1930 roku, odszedł w 1998, a w 5 lat po śmierci został wprowadzony do Blues Hall of Fame, czyli postać bardzo znacząca. Ma w swoim dorobku wiele płyt i własnych, a także towarzyszył w nagraniach wielu innym artystom, niekoniecznie związanym organicznie z bluesowym strumieniem. Junior Kimbrough był bardzo płodny, jeśli chodzi o koncerty i nagrania, ale być może jeszcze bardziej zaznaczył się w historii Hill Country Bluesa jako dostarczyciel następnych pokoleń, bo według jego macierzystej wytwórni, wspomnianego już Fat Possum Records, doliczono się 36 jego potomków. Na jednej z jego pierwszych płyt, zatytułowanej po prostu First Recordings, znalazło się nagranie Feel So Good, Junior Kimbrough.

Nie tylko Europejka Rita Engedalen może poszczycić się znaczącym wkładem do Hill Country Blues, ale być może nawet bardziej znaczącą kobietą w tym właśnie gatunku jest Jessie May Hempel. Urodzona w 1923 roku, odeszła z tego świata w 2006 roku i pozostawiła po sobie wspomnienie niezwykle dynamicznej i świetnie kontynuującej tradycję owego transowego grania z północnej, górzystej krainy stanu Mississippi. Oto Jessie May Hempel w nagraniu Standing in My Doorway Crying.

W tej części świata, w której żyjemy, też okazuje się, ten styl muzyczny uzyskał aprobatę. I to u naszych południowych sąsiadów, bo oto czeska formacja Band of Hejsek ma w swoich nagraniach, a także może przede wszystkim w trakcie koncertów, wiele nawiązań do stylistyki Hill Country Blues. Z albumu Mambo Jumbo Gumbo z 2023 roku Band of Hejsek zaprezentuje się w nagraniu Monkey Brain.

Następna moja wrzutka do listy Wojtka to nagranie Sissik Steve'a. Artysty, który choć nie wprost, ale jednak niewątpliwie nawiązuje do tej samej tradycji, z której wyrośli T-Model Ford, Cedric Burnside czy Junior Kimbrough. Posłuchajmy jego krótkiego nagrania zatytułowane

Ten wykonawca niewątpliwie czerpie z estetyki hill country blues, ale wprowadza do niej elementy rocka, punku, a nawet swojego rodzaju eksperymentu muzycznego. John Spencer, który zazwyczaj prezentuje swoją twórczość jako The John Spencer Blues Explosion, to bardzo oryginalna postać nie tylko w świecie fanek i fanów bluesa, ale generalnie jest uznawany za interesującego eksperymentatora w najszerzej rozumianej muzyce rockowej. Z albumu The Explosion z 1994 roku The John Spencer Blues Explosion zaprezentuje utwór Bell Bottoms. To jest hymn na rzecz spodni, które popularnie u nas nazywają się dzwony.

bottoms, bell bottoms, bell bottoms, bell bottoms, bell bottoms, bell bottoms. Kolejny wykonawca też zadebiutuje w naszym cyklu. Nazywają się The Bush League i pochodzą z Richmond w stanie Virginia, ale ich muzyka jest niewątpliwie przepojona duchem właśnie owego hipnotyczno-transowego grania spod znaku Hill Country Blues. Oto w wykonaniu The Bush League utwór zatytułowany River's Edge.

Ci z Państwa, którzy wiedzą, o co chodzi w klimatach Hill Country Blues, być może byli zdziwieni, że dotychczas nie wymieniliśmy, mówię tu o sobie i o Wojtku, jednego z najsłynniejszych wykonawców tego właśnie kierunku, czyli R.L. Burnside'a. No ale teraz będzie R.L. Burnside, przy czym będzie on tylko przywódcą większego grona wykonawców, którzy pod sztandarem Hill Country Review wystąpili w 2004 roku na słynnym amerykańskim festiwalu Bonnaroo, zyskując entuzjastyczne przyjęcie. Oczywiście najistotniejszą postacią w tym gronie był właśnie wspomniany R.L. Burnside, ale całe to grono scalili i zaaranżowali członkowie North Mississippi All Stars. No, tu już sama nazwa wskazuje, że ten zestaw muzyków musi być związany ze stylistyką, o której w tej audycji mówimy i której słuchamy. A więc poza samym R.L. Burnside'em mamy tutaj do czynienia z całą rodziną Dickinsonów, czyli zarówno z ojcem Jimem Dickinsonem, jak i z jego synami. W tym przedsięwzięciu biorą też udział dzieci i wnukowie R.L. Burnside'a, czyli Dwayne Burnside, Cody Burnside i Gary Burnside. A do tego jeszcze JoJo Herman oraz bardzo tradycyjnie brzmiący Rising Star Five and Drum Band. Posłuchajmy, jak ich występ został przyjęty przez publiczność Bonnaroo Festival w 2004 roku. Hill Country Review w nagranie Jumper on the Line. To był pierwszy odcinek bluesa, który w tym wydaniu wymyślił Wojtek Kramek, a poprowadził je Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Slow Train z albumu Slow Train Coming z bardzo wydatnym udziałem Marka Knopflera jako gitarzysty. To nie był ostatni raz, kiedy ci panowie spotkali się w studiu, bowiem kilka lat potem Bob Dylan zaprosił Knopflera, tym razem już nie tylko jako gitarzystę, ale jako producenta, wtedy, kiedy przygotowywał się do nagrania albumu In Fiddles. Okazało się, że ta współpraca była zwłaszcza dla Marka Knopflera, ogromnie uciążliwa, bo w przeciwieństwie do Dylana, on dążył do pełnej perfekcji i do wielokrotnego powtarzania nagrań w celu uzyskania jak najlepszego efektu, gdy tymczasem Dylan wolał wszystko robić od razu. No i tutaj panowie nie bardzo się zgadzali i ostatecznie rozstali się, zdaje się, w nie najlepszej komitywie, chociaż album zyskał sobie niezłe recenzje. Pozostały też po nagraniu utwory, które nie weszły na oryginalną płytę. Wśród tych nagrań znalazło się także i takie, które wielu ocenia jako jedno z najistotniejszych w karierze Boba Dylana, a mianowicie utwór zatytułowany Blind Willie McTell. Oto Bob Dylan z Markiem Knopflerem, w tle też gitara Micka Taylora, z sesji do albumu In Fiddles. Mark Knopfler nie ukrywał, że jednym z jego wzorców, jednym z jego przewodników po świecie gitarowego grania był Chet Atkins. Tę swoją fascynację przełożył na współpracę studyjną. W 1990 roku panowie nagrali wspólnie album zatytułowany Neck and Neck, z którego zaczerpnąłem moje ulubione nagranie tych dwóch dżentelmenów gitary, There'll Be Some Changes Made. Chet Atkins, Mark Knopfler.

0: Mark Knopfler.
1: What about that one there?
0: Not all that bad.

W tymże samym 1990 roku ukazał się inny album, wprawdzie nie firmowany przez Marka Knopflera, ale niewątpliwie naznaczony przede wszystkim jego osobowością. To był album kwartetu, który został nazwany The Notting Hill Billies, a ten kwartet to było trzech przyjaciół Marka Knopflera i on czwarty, czyli panowie Steve Phillips, Brendan Crocker, Paul Franklin i keyboardzista, zresztą koleżka Knopflera z grupy Dire Straits, czyli Guy Fletcher. To była jednorazowa przygoda tego zestawu, a ja bardzo żałuję, że tak się stało, bo płyta The Notting Hill Billies, zatytułowana Missing Presumed Having a Good Time, zawiera fantastyczną muzykę. Wśród tych nagrań znalazło się także i kompozycja Marka Knopflera, Your Own Sweet Way.

Skoro już wymyśliłem, żeby ten potencjalny album Knopflera nosił tytuł Mark Knopfler and Friends – The Whiter Shade of Blues, no to nie może na tym albumie zabraknąć także nagrań, w których gitara Marka Knopflera brzmi wspólnie z gitarami gigantów światowego bluesa. Oto pareczka takich właśnie nagrań. Z Buddym Guyem z albumu Damn Right I Got the Blues, utwór Where is the Next One Coming From, i z albumu wydanego na 80. urodziny B.B. Kinga, utwór zatytułowany All Over Again, a więc Mark Knopfler z Buddy Guyem i z B.B. Kingiem.

Tony Joe White jest poniekąd bratnią duszą nie tylko jeśli chodzi o podejście do pulsu muzycznego, ale także jest taką bratnią duszą mruczącą, no bo przecież obaj panowie przede wszystkim w warstwie wokalnej właśnie swoim niezwykle przekonującym mruczeniem potrafili zachwycić fanki i fanów. Tony Joe White zaprosił Marka Knopflera do udziału w nagraniu albumu Uncovered. Na tym albumie, zresztą poza Knopflerem, Tonemu Joe towarzyszyli także i inni znakomici mruczkowie, czyli chociażby J.J. Cale, Eric Clapton czy Michael McDonald. No ale my z tego albumu zaczerpniemy nagranie wspólne Tonego Joe White'a i Marka Knopflera, Not One Bad Thought.

Ta zasada zapraszania gości do realizacji albumu, w którym wiodący gitarzysta uzupełnia skład zespołu słynnym przyjacielem, no, tyczyła także Jeffa Healy'a, kanadyjskiego wirtuoza gitary blues rockowej. W 1990 roku ukazał się jeden z najbardziej znanych albumów Jeffa Healy'a, zatytułowany Hell to Pay. Na tej płycie w kilku nagraniach towarzyszą Jeffowi takie znakomitości jak George Harrison, Jeff Lynne, Paul Shaffer czy właśnie Mark Knopfler. Oto w ich wykonaniu utwór zatytułowany I Think I Love You Too Much. Jeff Healy Band z Markiem Knopflerem.

Duetowy album przydarzył się także Vanowi Morrisonowi. A płyta, którą zatytułował po prostu Duets, ukazała się w 2015 roku. No i wśród wielu znakomitości, które tam zademonstrowały swoje wirtuozerskie umiejętności, znalazł się także Mark Knopfler. Oto Mark Knopfler w duecie z Vanem Morrisonem w nagraniu Irish Heartbeat.

przyjaźń Marka Knopflera z Claptonem i ich wielokrotne kontakty i na scenie, i w studiu są powszechnie znane. Ja z tego bogactwa wybrałem wspólne nagranie Claptona i Marka Knopflera poświęcone ich wspólnemu przyjacielowi muzycznemu, czyli J.J. Cale'owi. Album The Breeze, An Appreciation to the Music of J.J. Cale, rok 2014, Eric Clapton z Markiem Knopflerem, Train to Nowhere.

Skoncentrowałem się w tym przeglądzie duetowych przedsięwzięć nagraniowych Marka Knopflera na duetach elektrycznych, ale przecież Mark Knopfler to także mistrz gitary akustycznej. Dostrzegł to inny mistrz tego właśnie akustycznego gitarowego grania, czyli Tommy Emmanuel. Rok 2018, album Accomplice One, Tommy Emmanuel z Markiem Knopflerem w nagraniu You Don't Want to Get You One of Those. Tommy Emmanuel i Mark Knopfler.

No i jeszcze jedna płyta wypełniona duetami. Album firmowany przez Diona DiMucci, zatytułowany Stomping Ground, rok 2021, z Markiem Knopflerem, Dion w nagraniu Dancing Girl.

Mam taki pomysł, z którym zresztą bardzo się zgadzam, żeby taki album duetowy Marka Knopflera z okazji jego 75. urodzin zamknąć nagraniem zatytułowanym Blues Stay Away From Me. Ten utwór wykonywał Mark Knopfler w różnych konfiguracjach, a ja wybrałem album zatytułowany Memories of My Trip, firmowany przez znakomitego brytyjskiego puzonisty i bandlidera Chrisa Barbera. Dziewczęta i chłopcy, niech towarzyszy nam to hasło. Blues, stay away from me. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

i słuchaczy Jan Chojnacki. Natomiast zaskoczeniem może być, że rozpoczynamy tę audycję od nagrania Joe Bonamassa.

Wyobrażam sobie, jakie katusze musi przeżywać muzyk z takim swoistym artystycznym ADHD, jakim jest Joe Manamassa w tych czasach, kiedy no jest zamknięty w swoich czterech ścianach studia czy czterech ścianach domu mieszkalnego. Nie ma stałego kontaktu z publicznością, nie ma stałego kontaktu z innymi muzykami w studiu. No ale przecież jest cudowny świat internetu. I w tym świecie internetu właśnie pojawił się nowy singiel Joe Bonamassy zatytułowany A Conversation with Alice. Ta tajemnicza Alice to osoba, która zajęła się niekonwencjonalną osobowością Joe Bonamassy, który no, czasami narażał otoczenie na różne niespodziewane zachowania i poradzono mu, żeby wreszcie zgłosił się do kogoś, kto potrafi tak naprawdę określić stan jego osobowości. Tą osobą okazała się pewna bardzo sympatyczna specjalistka z Kalifornii o imieniu Alice. No i właśnie o spotkaniu z ową Alice jest ta piosenka. Alice poradziła Joe, żeby spojrzał w lustro i wtedy okaże się, kto jest sprawcą jego behawioralnych kłopotów. To też jest zwiastun nowego albumu Joe Bonamassy, który niedawno został zrealizowany w słynnych studiach Abbey Road w Londynie. Kiedy się album ukaże i jaki będzie miał tytuł, jeszcze nie wiadomo. Ale przecież wiadomo, że Joe Bonamassa nie może ani chwili wytchnienia dać swoim fanom, więc wprawdzie nie ma w tym momencie jego własnego albumu na rynku, to pojawił się album, który on wyprodukował. Zanim jednak Państwu o nim chwilę opowiem i posłuchamy nagrań z tej płyty, proszę o wysłuchanie historycznego nagrania gitarzysty z przeszłości. Danny Gatton zagra Funky Mama.

Ace of Spades, historyczny numer Linka Raya, wykonał zespół The Sleep Eases and Joe Bonamassa. Tak, jak już wspomniałem, Joe Bonamassa uważa danego Gatona za swojego mentora i inspirację w wielu gitarowych poczynaniach. Postanowił więc złożyć mu hołd, produkując płytę zatytułowaną Easy to Buy, Hard to Sell. To 10 w sumie krótkich dosyć nagrań, głównie instrumentalnych, w których Joe nawiązuje do techniki i brzmienia swojego mentora. Zgromadził w studiu przede wszystkim swoich stałych współpracowników, czyli sekcję rytmiczną perkusistę Antona Figa i basistę Michaela Rodesa, no ale do tego dołożył także kilku znakomitych muzyków na stałe pracujących z innymi, jak na przykład klawiszowca Reese Wynansa, czy chociażby harmonikarza Jimmy'ego Halla. To w większości bardzo dynamiczne, gitarowo wyraziste nagrania, ale znalazło się też miejsce dla zademonstrowania lirycznej strony gitarowej sztuki obu, czyli danego Gatona i Joe Bonamassy. To utwór zatytułowany Blue Nocturne, oczywiście wzorowany na starym nagraniu danego Gatona. The Sleep Eases and Joe Bonamassa, Blue Nocturne.

Bad News Blues, to pieśń o współczesności przepojonej niedobrymi wiadomościami. Vanessa Williams jest autorką słów i muzyki, podobnie jak jest autorką i współautorką wszystkich słów i muzyki na płycie zatytułowanej Good Souls, Better Angels. Mówiłem już we wcześniejszych wydaniach Pierwszego Cienia Bluesa i innych audycji, że każda płyta Lucindy Williams jest godna uwagi i ze względu na stronę muzyczną, i ze względu na stronę tekstową. Tak jak już wspominałem, album Good Souls, Better Angels to płyta bardzo refleksyjna i w sumie dosyć przygnębiająca w warstwie tekstowej, ale atrakcyjność tego albumu polega właśnie na współbrzmieniu tekstów i muzyki, i to zawsze w wykonaniu Lucindy Williams robi na mnie wrażenie. Mam także dowody, że słuchaczom Pierwszego Cienia Bluesa Lucinda i jej przekaz bardzo też odpowiadają. No więc jeszcze jedna pieśń, też raczej o bardzo negatywnym zabarwieniu. Pray the devil back to hell. O tym, jak zmusić, żeby diabeł wrócił do piekła. Teraz Lucinda Williams.

Big Road to tytułowe nagranie z albumu firmowanego przez David Bromberg Band. David Bromberg to postać bardzo zasłużona dla amerykańskiej sceny muzycznej. Rozpoczynał swoją działalność 50 lat temu. W ciągu tego półwiecza współpracował z wieloma gigantami muzycznej sceny amerykańskiej, także samodzielnie dokonał wielu ciekawych i ocierających się o przebojowość nagrań, a w XX wieku nie ustaje w aktywnej działalności koncertowej i nagraniowej. No i to jest właśnie ta optymistyczna strona, którą chciałem poruszyć, że mając 75 lat można zachować wspaniałą kondycję twórczą i wykonawczą. Kolejnym optymistycznym elementem w tym, co chciałbym powiedzieć o nowej płycie Davida Bromberga, jest to, że otacza się znakomitymi muzykami, a wśród nich znajduje się także i nasz człowiek, Sławek Zaniesienko, basista, który na tej płycie także udziela się w chórkach wokalnych. Big Road to także optymistyczny przykład staranności wydawniczej, bo to nie tylko płyta, czyli 12 numerów na płycie kompaktowej, ale do tego dołożone jest jeszcze DVD z 5 nagraniami muzycznymi i na tejże płycie DVD znajduje się mini dokumentalny film opowiadający o tym, w jaki sposób powstał album Big Road. Ten album, tak jak cała twórczość Davida Bromberga, wymyka się jednoznacznej kategoryzacji. Jest tutaj, o czym mieliśmy się możliwość przekonać, słuchając nagrania tytułowego, takie jam bluesowe zadęcie, jest sporo nawiązań do muzyki country, jest też i leciutki akcent gospel i swing. I właśnie połączenie takich dwóch nagrań chciałbym teraz zaprezentować, a będą to kolejną. Standing in the Need of Prayer, to właśnie to gospelowe błyśnięcie, a potem Who Will the Next Fool Be? David Bromberg Band.

Singing the Blues, Steve Howell, chitarra, Dan Sumner, chitarra i Jason Weinheimer, bass. To trio nagrało album zatytułowany Long Ago. Przewodzi mu Steve Howell, gitarzysta i wokalista, na stałe pracujący w Teksasie. Zbliża się do 70, ma na swoim koncie już 9 albumów, no i właśnie dzięki albumowi Long Ago zadebiutował w pierwszym odcieniu bluesa. Urzekająca, tradycyjna łagodność emanuje z tej płyty. Nie ma tutaj żadnych specjalnych niespodzianek. To płyta zawierająca szereg odwołań do klasyki muzyki amerykańskiej, do kompozycji Percy'ego Mayfielda, do kompozycji Moses Allisona, a także do takich standardowych rzeczy, o których autorach już dawno zapomniano. Jeszcze jedno nagranie z albumu Long Ago. Steve Howell, Dan Sumner i Jason Weinheimer wykonają utwór zatytułowany Nothing But the Blues.

Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

The Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Niektórzy twierdzą, że to był początek garażowego rocka, inni, że to początek hard rocka, no a tak naprawdę to była kwintesencja brytyjskiego wówczas rhythm and bluesa. Ten brutalnie prosty, hipnotyczny riff Keitha Richardsa i taka ostra fraza Jaggera to było coś, co potem było wykorzystywane przez całe zastępy wykonawców w przyszłości. I teraz już ujawniam, że ideą tej audycji jest przeplatanie oryginałów, które stały się z czasem czymś na kształt standardów okołobluesowych, z nowymi ich interpretacjami poprzez lata. I Can Get No Satisfaction moim zdaniem doczekało się jednej z najbardziej niezwykłych, dziwnych interpretacji, kiedy to w 2000 roku Cat Power, prawdziwe nazwisko oczywiście Państwo wiedzą, Chan Marshall, nagrała swoją wersję Satisfaction. Zniknął riff Keitha Richardsa, został tylko puls, ale jakżeż miękki, jaki intymny, jak zwolnione jest tu tempo. Nabiera ten utwór jakiegoś absolutnie dziwnego, nieco tajemniczego powietrza. Agresja zamieniona na melancholię. No i utwór z buntowniczego stał się filozoficzno-egzystencjalnym. Cat Power, I Can Get No Satisfaction.

Te dwie wersje Satisfaction to w moim przekonaniu dowód na to, jak można w sposób absolutnie dramatyczny przekształcić i brzmienie, i intencje pierwszego wykonania czegoś, co potem stało się standardem. Posłuchajmy teraz takiego bluesowego standardu, który znany jest w przestrzeni muzycznej głównie pod tytułem Rolling and Tumbling, ale tak naprawdę pierwsze wykonanie tego utworu nosiło tytuł Roll and Tumble Blues i nagrał ten utwór w 1929 roku Hambon Willie Newburn, artysta, który dostarczył szeregu inspiracji kolejnemu, tym razem już gigantowi w historii bluesa, czyli Robertowi Johnsonowi. No a po Robercie Johnsonie utworem, który zaczął już być znany pod tytułem Rolling and Tumbling, zajmowali się kolejni z Muddym Watersem na czele. And I rolled and I tumbled and I cried the whole night long. And I rolled and I tumbled and I cried the whole night long. And I rolled this morning, mama, and I didn't know.

No ale w tej audycji nie będziemy szli tym tropem takich oczywistych oczywistości, tylko będę się starał pokazać, zademonstrować, jak rolling and tumbling zmieniało się z biegiem lat, a konkretnie przenieść ideę rolling and tumbling do XXI stulecia. Oto Paddy Milner, brytyjski pianista, głównie specjalizujący się w boogie, także aranżer, przez wiele lat współpracownik Jacka Bruce'a i Toma Jonesa, jako kierownik muzyczny ich zespołów. Paddy Milner nagrał w 2004 roku własny album zatytułowany Walking on Eggshells i na tej płycie znalazła się jego jakżeż odmienna od oryginału wersja Rolling and Tumbling.

niby bugi fortepianowe, ale ubrane jednak w bogatą dosyć instrumentację. No i myślę, że gdyby ktoś po raz pierwszy usłyszał tę wersję Rolling and Tumbling, to miałby pewien problem z zakwalifikowaniem tego utworu do kategorii korzennego bluesa. Podobnie zresztą rzecz się będzie miała z kolejnym nagraniem, bo oto Jeff Beck zaprezentuje swoją wersję Rolling and Tumbling. Niewątpliwie wersja futurystyczna, brzmienie gitary Becka, jego niesłychanie wysublimowana technika, czyli taka próba przeniesienia starego, korzennego bluesa w świat nowej technologii, no i powiedzmy sobie czegoś na kształt gitarowej abstrakcji. Jeff Beck, Rolling and Tumbling.

Sięgamy teraz po Rolling and Tumbling z 2025 roku. Ta wersja w pewnym sensie sięga do bardzo głębokich korzeni i niekoniecznie związana z narodzinami bluesa w afroamerykańskim środowisku. Bo choć to nagranie powstało na kontynencie północnoamerykańskim, to konkretnym miejscem jest Kanada. Zespół, a w zasadzie duet Blue Moon Marquee, który no, otacza się też różnymi innymi wykonawcami, a do wykonania Rolling and Tumbling zaprosili członkowie Blue Moon Marquee w 2025 roku kwartet bębniarzy z indiańskiego plemienia Cree. I oto w tej wersji Rolling and Tumbling kojarzą się korzenie czarnego bluesa z korzeniami rodzimej muzyki kontynentu amerykańskiego.

Pierwowzór tego utworu, Mystery Train, ma swoje źródło w Memphis. Bowiem tam Little Junior Parker, w tym samym miejscu, w którym później rozkwitł talent Elvisa Presleya, po raz pierwszy wykonał i nagrał Mystery Train.

Wszelkie asocjacje z koleją żelazną były bardzo popularnym elementem przewijającym się przez twórczość bluesmenów we wczesnych nagraniach tego kierunku. Także w przypadku studia Sun w Memphis, w którym Elvis Presley odbluesowił niejako Mystery Train, nadając mu charakter rockabilly. Elvis wyeliminował nieco to tempo i ten atak pociągu Juniora Parkera, by tę lokomotywę wstawić nieco w tory rockabilly i country and western. Elvis Presley, Mystery Train.

Szczerze wyznam, że idea zaprezentowania nowszych wykonań starych, bluesowych i około bluesowych standardów dopłynęła do mnie wraz z nową płytą Luthera Dickinsona i Datriana Johnsona, wydaną w jesienią 2025 roku, czyli z albumem Dead Blues Volume 1. To przykład absolutnie odmiennego potraktowania oryginału poprzez zabiegi aranżacyjne, ale także poprzez absolutne odejście od idei pierwotnej. To coś, co stylistycznie można zakwalifikować do Hill Country Blues, i udało się Lutherowi Dickinsonowi jak gdyby odpreslejować ten numer, czyli nadać mu taki trochę pierwiastek plemienny, ale jednocześnie zachować pewną współczesność aranżacji i jednocześnie nie rezygnowania z transu i kołysania. Oto Mystery Train, rok 2025. Luther Dickinson i Datrian Johnson.

Nie mogę sobie odmówić przyjemności przypomnienia mojej ukochanej wersji Mystery Train, czyli wersji, powiedzmy sobie, prawie hard rock bluesowej Pata Traversa z jego okresu blues rockowego. Tu z klasyka rockabilly i country bluesa Pat Travers uczynił niemal hard rockową burzę gitarową. Pat Travers, Mystery Train.

Utwór Who Do You Love z repertuaru Bo Diddley'a doczekał się na przestrzeni następnych 70 lat, no również setek różnych wykonań. Zazwyczaj były to jednak utwory powielające ten słynny, niepodrabialny afrokubański pól 3x2 Bo Diddley'a. Posłuchajmy oryginału, a potem spróbujmy porównać to, co wymyślił Bo Diddley, z późniejszymi interpretacjami.

No i ponownie przenosimy się już do XXI stulecia i to w dodatku do interpretacji Who Do You Love związanej z naszym rodzimym muzycznym środowiskiem. Maciej Maleńczuk i Wojciech Waglewski na swojej płycie zatytułowanej Koledzy podeszli do Who Do You Love i ta wersja naznaczona jest przede wszystkim tak typowym dla Maleńczuka zaśpiewem wokalnym, no ale także świadczy o tym, że obaj ci zawodnicy przeszli w swojej artystycznej drodze wszystko to, co powinien przejść współczesny, poważny gitarzysta, a więc niejako takie bluesowe przedszkole. Nie jest to rekonstrukcja numeru Bo Diddley'a. To raczej zamiast takiego plemiennego transu jest jednak, można tak to nazwać, Polish Urban Blues. Maleńczuk Waglewski, Who Do You Love?

No i wracam ponownie do płyty Luthera Dickinsona z Datrianem Johnsonem, bo na tym albumie też znalazło się Who Do You Love? Jakżeż odmienne to wykonanie od obu poprzednich. W tym utworze jest mniej czegoś, co można nazwać piosenką. Tutaj istotniejszy jest trans i puls. Nie ma miejsca na epatowanie solówkami. No i ten niesłychany zupełnie wokal Datriana Johnsona. Who Do You Love? Dickinson i Johnson.

Jeszcze jeden standard okołobluesowy, który zinterpretowali Luther Dickinson z Datrianem Johnsonem na płycie Dead Blues Volume 1. Ale zanim usłyszymy ich współczesną wersję z 2025 roku, posłuchajmy oryginału. W 1964 roku ten utwór nagrał autorsko Tommy Tucker dla wytwórni Chess. Utwór nosi tytuł High Heel Sneakers.

Wiele późniejszych interpretacji High Heel Sneakers zmierzało w stronę utanecznienia tego utworu, natomiast Dickinson z Datrianem Johnsonem uczynili z High Heel Sneakers coś, co można by nazwać Swampy Groove. Artyści odczytali ten klasyk na poważnie. Osadzili ten utwór w tym podstawowym temacie, ale potraktowali to tylko jako swojego rodzaju groove do rozwoju własnego pomysłu aranżacyjnego. Rytm zostaje, ale klimat jest już nie tak taneczny i nie tak rozrywkowy. Z takiego utworu, który nadawał się na prywatki, zrobił się utwór jednak bardziej refleksyjny. Lurer Dickinson i Datrian Johnson na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa w nagraniu High Heel Sneakers. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

lat. No i właśnie w marcu 2025 roku odbędzie się wielki koncert w Toronto, gdzie będą występować nominowani i nominowane, a my posłuchamy sobie części z nich. Rozpocznie Angelique Francis, wokalistka i basistka, która jest nominowana w kategorii bluesowa wokalistka roku.

Angelique Francis należy do młodzieży bluesowej Kanady i w ogóle do młodzieży bluesowej, bo nie skończyła jeszcze 30 lat i wygląda na to, że może zdobywać sobie świat przez następne dziesięciolecia. To nagranie, które przed chwilą wybrzmiało, nosi tytuł Train Coming i pochodzi z wydanego w 2025 roku albumu zatytułowanego Not Defeated, a ta wspaniała gitara, która brzmiała w tle głosu i basu Angelique Francis, to był Eric Gales. Piosenka Train Coming była nominowana także w specjalnej kategorii bluesowa piosenka roku. Obok tej piosenki są jeszcze cztery inne. Wśród nich jest też utwór zatytułowany What I Wouldn't Do w wykonaniu Blue Moon Marquee. I to jest duet, na który składają się wokalistka, basistka i perkusistka, zarazem Jasmine Collette i towarzyszący jej gitarzysta śpiewający A.W. Cardinal. Z albumu New Orleans Sessions posłuchamy nagrania What I Wouldn't Do.

Kolejny młodzian z Kanady zaprezentuje się teraz, bo oto jest on parokrotnie nominowany do kanadyjskich nagród bluesowych 2026 w kategorii najlepsze elektryczne bluesowe nagranie roku i także w kategorii bluesowa pieśń roku. Nazywa się Brandon Isaak, debiutował w 2011 roku płytą Bluesman's Plea, no a w 2025 nagrał album Walking with the Blues i właśnie tytułowe nagranie z tej płyty jest nominowane do tytułu bluesowej pieśni roku, w Kanadzie oczywiście.

ubiegłoroczny Crystal Shawandy jest nominowana w kategorii bluesowa piosenka roku. Crystal Shawanda, Sing Pretty Blues.

I jeszcze jedna pieśń, która może stać się bluesową piosenką roku w Kanadzie w 2026 roku, to utwór zatytułowany Working Girl. Nagranie to pochodzi z albumu zatytułowanego Simple Songs for Complicated Times, czyli proste piosenki na skomplikowane czasy. A wykonawczynią tej płyty i tego nagrania jest Didi O. Naprawdę nazywa się Didi Onukwe.

Lu i choć urodzona w British Columbia, czyli w Kanadzie, no ma korzenie afrykańskie, a konkretnie malgaskie. I myślę, że barwa jej głosu wiernie oddaje rodzinne korzenie tej artystki. Didi O. Oh.

No i tym sposobem wyczerpaliśmy nominacje kanadyjskie do tytułu Bluesowa piosenka roku. Zajmijmy się teraz gitarzystami. Wspomniany Brandon Isaak jest nominowany w tej kategorii do zdobycia głównej nagrody, ale poza nim jest też kilkoro bardziej doświadczonych muzyków, jak chociażby Tony D. Prawdziwe nazwisko Tony Di Tedoro. Posłuchajmy Tony'ego D z albumu wydanego w 2024 roku, zatytułowanego Electric Delta. No i słusznie ten tytuł sugeruje, że na płycie mogą się pojawiać korzenne standardy bluesowe. Wśród nich także i to Can't Be Satisfied, Tony D.

z Davidem Gogo, z Brandonem Isaaciem i Tonym D konkuruje też Paul Désolier. To jest męska i gitarowa część duetu, który występuje zazwyczaj jako Chambers Désolier. Chambers to jest Anika Chambers, urodzona w Teksasie, świetna bluesowo-soulowa wokalistka, a on, Paul Désolier, pochodzi z Ontario w Kanadzie. Poznali się w Memphis podczas muzycznego zgromadzenia w 2018 roku i była to, jak sami mówią, miłość od pierwszego wejrzenia. Z tej miłości zrodziło się kilka niezłych płyt, no i jest też płyta z ubiegłego roku zatytułowana Out Time to Ride. Posłuchamy pełnej małżeńskiej miłości piosenki z tej właśnie płyty. Love You Just the Same, Chambers Désolier.

No i chyba najlepiej znana nam tutaj ze względu na kilkakrotny kontakt z polską publicznością, Sue Foley, która jest nominowana, a była już parokrotnie zwyciężczynią w kategorii bluesowa gitarzystka roku. Tym razem Sue Foley zaprezentuje się w kontekście płyty zatytułowanej One Guitar Woman: A Tribute to the Female Pioneers of Guitar. W tym utworze Sue Foley kłania się Memphis Minnie. Nothing in Rambling.

Przejdźmy teraz do kanadyjskich wokalistów roku, oczywiście bluesowych wokalistów roku 2026. Big Dave McLean, no to już weteran. Rocznik 1952, jak donoszą jego biogramy, gry na gitarze i prawdziwej miłości do bluesa uczył go John Paul Hammond, zmarły w 2026 roku, fantastyczny gitarzysta i wokalista bluesowy. W 2024 roku Big Dave McLean nagrał album This Old Life, to stare życie. I właśnie tytułową piosenką z tego albumu Dave McLean podkreśla, że zasłużenie został nominowany w kategorii Kanadyjski bluesowy wokalista roku.

stand to live it no more. Oh, this old life.

0: tej kategorii mamy także wspomnianego już wcześniej Brandona Isaaca, a kolejnym nominowanym jest Wayne Nicholson, którego posłuchamy w dziarskiej wersji znanego blues rock'n'rollowego numeru 40 Days and 40 Nights. Wayne Nicholson.
1: 40 Days and 40 Nights.

Na koniec mam jeszcze jedną wokalistkę, która być może zostanie uznana wokalistką bluesową roku w Kanadzie. Została nominowana obok Angelique Francis, Crystal Shawandy i wspomnianej już wcześniej Ndidi O. Nazywa się Samantha King i występuje z towarzyszącą jej orkiestrą The Midnight Outfit. W ich wykonaniu piosenka zatytułowana Mad Wind.

A teraz już zupełnie na koniec zachowałem nagranie jednego z najbardziej zasłużonych na rynku kanadyjskim artystów bluesa, czyli Kennego Blues Boss Wayna. To wokalista, ale przede wszystkim pianista, specjalizujący się w bluesie i może przede wszystkim w boogie. Jest on jednym z nominowanych w takiej bardzo zacnej kategorii Life Achievement Award, czyli no, to jest nagroda za całość dokonań życiowych. Kenny Blues Boss Wayne kończy w tym roku 82 lata, ale ostatnia jego bardzo niedawno wydana płyta świadczy o tym, że jest w świetnej formie, którą podkreśla takim oto zawołaniem. Oh yeah! I zawołaniem oh yeah kończę to wydanie pierwszego odcienia bluesa poświęcone współczesności bluesa w Kanadzie. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

How Long Blues. Ten tytuł przewija się od prawie 100 lat w repertuarach różnych artystów, którzy do dziś są znaczącymi postaciami w bluesowym świecie. A jego kompozytorem i wykonawcą tego właśnie nagrania był LeRoy Carr, jeden z praojców miejskiego bluesa. I jego twórczości wspieranej przez artystów i ubiegłowiecznych, i tych już z XXI wieku będzie poświęcona ta właśnie audycja. Bo też LeRoy Carr jest bardzo istotnym elementem w historii bluesa. Sądzę, że poza Robertem Johnsonem właśnie może LeRoy Carr jest jednym z najważniejszych wzorców historycznych, do których w swojej twórczości wracał często Eric Clapton. Posłuchajmy teraz w jego wykonaniu jednej z kompozycji LeRoya Carra zatytułowanej Alabama Woman Blues.

Zatrzymajmy się teraz przy wątkach biograficznych Leroya Carra. Urodził się w 1904 albo 5 roku, tutaj nie ma jasności. I w przeciwieństwie do wielu innych współczesnych mu muzyków bluesowych, no od urodzenia był związany z miastem, bowiem urodził się w Nashville w Tennessee. Nie kształcił się ani specjalnie, jeśli chodzi o wykształcenie ogólne, ani jeśli chodzi o wykształcenie muzyczne. Porzucił szkołę, sam nauczył się grać na fortepianie i jako nastolatek porzucił Nashville i ruszył w drogę. Obracał się głównie w okolicach Środkowego Zachodu i południa Stanów Zjednoczonych i wykorzystywał swoją znajomość gry na fortepianie, towarzysząc zgromadzonym na różnych tanecznych i nie tylko tanecznych imprezach. W 1928 roku znalazł się w Indianapolis i tam poznał gitarzystę Scrappera Blackwella, z którym odtąd tworzył niezłomny duet. Ten duet stworzył wiele standardów bluesowych wykorzystywanych od niemal 90 lat przez muzyków bluesowych na wszystkich kontynentach tego świata. Jednym z ich najbardziej znanych utworów był także Blues Before Sunrise, no, znany doskonale nam z wykonań Claptona, który uwiecznił to nagranie parokrotnie na płytach, no a także wracał do nich go podczas koncertów. Ale w tej audycji posłuchamy Blues Before Sunrise w wykonaniu Leslie'ego Westa.

Leroy Cobb wraz ze swoim partnerem, gitarzystą Scrapperem Blackwellem, utrzymywali się jednak głównie, zdaje się, wykorzystując swoje zdolności handlowe, a nie muzyczne, bo co tu dużo ukrywać, handlowali nielegalnym alkoholem. Ale kiedy już pozbyli się swojego nielegalnego ładunku, chętnie udostępniali swoje umiejętności twórcze publiczności, szybko zjednując sobie dosyć dużą popularność. Skoro już wspomniałem o owej nielegalnej działalności, to teraz chciałbym przywołać dwa utwory z twórczości Leroya Cobba, nawiązujące do wątków penitencjarnych. Sonny Terry wykona Prison Bound, a zespół Asleep at the Wheel Christmas in Jail.

twórczość Leroya Carra była także inspiracją dla muzyków zespołu Fleetwood Mac. Oto jak w 1968 roku Fleetwood Mac, oczywiście jeszcze z Peterem Greenem, interpretowali utwór Leroya Carra Me and Mistreating Mama. To jest nagranie pochodzące z jednej z sesji nagraniowych, które Fleetwood Mac zrealizował w studiach BBC.

Kolejna para wykonawców to dwóch muzycznych, bluesowych Johnów. John Mooney wykona Take a Walk Around the Corner, a John Hammond Four Day Rider Blues. To mniej znane utwory z repertuaru Leroya Carra, ale przecież Carr był autorem ponad 200 utworów, które stworzył podczas swojego przecież zaledwie 30-letniego żywota.

Zbliżamy się teraz do współczesności, bo już w drugim dziesięcioleciu XXI wieku jest sporo przykładów tego, że twórczość Leroya Carra nadal inspirowała wykonawców popularnych już w XXI wieku. Oto Hugh Laurie na albumie Let Them Talk w 2011 roku pomieścił utwór Leroya Carra zatytułowany Six Cold Feet.

Kolejne dwa nagrania świadczące o popularności twórczości Leroya Carra już w latach 20. XXI wieku to będą nagrania dwóch duetów. Elvin Bishop i Charlie Musselwhite na swoim albumie zatytułowanym 100 Years of Blues umieścili utwór Midnight Hour Blues, natomiast bracia Dave i Phil Alvinowie skorzystali z jednego z mniej znanych utworów Leroya Carra, zatytułowanego Papas on the Housetop. Ten utwór pochodzi z albumu Lost Time, a więc Elvin Bishop z Charlie Musselwhite'em, a zaraz potem Dave Alvin z Philem Alvinem.

Omawiany już parokrotnie w pierwszym odcieniu bluesa album Vana Morrisona zatytułowany Moving on Skiffle. Zakwalifikowanie muzyki Leroya Carra do nurtu skiffle wydawać się może nieco egzotyczne. Ale przecież skiffle i wczesny miejski blues to jeden pień, z którego później wyrósł rock and roll. Oto jak Van Morrison interpretuje kompozycję Leroya Carra In the Evening When the Sun Goes Down.

I na zakończenie tej prezentacji utworów wywodzących się z katalogu twórczości Leroya'a Carra, jego najsłynniejszy numer, czyli How Long Blues. Autorskie nagranie tego utworu otwarło to spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa, a zamkniemy tę audycję wykonaniem How Long Blues przez doktora Johna, Pita Jolego i Henry'ego Greya. To nagranie zostało zrealizowane specjalnie dla potrzeb filmu Clinta Eastwooda zatytułowanego Piano Blues, który to film ukazał się później w słynnej serii Martina Scorsese poświęconego stuleciu amerykańskiego bluesa. Dr. John, Pete Jolly, Henry Gray, How Long Blues. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przed radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

ください。

No, niby kołysanie reggae, ale też jakżeż bliskie temu kołysaniu, które niesie z sobą przesłanie bluesowe. A czemu taki właśnie wstęp muzyczny? Ano dlatego, że w tej audycji chciałbym zająć się bogactwem aranżacyjnym i brzmieniowym zespołu The Rolling Stones. Cóż zatem ma wspólnego ta regowata wersja Duck of the Bay z brzmieniem The Rolling Stones? Ano to, że głównym realizatorem tego nagrania i głównym wykonawcą jest Bobby Keys, saksofonista, który przez niemal pół wieku był w kręgu zespołu The Rolling Stones. Poznali się kiedyś hen-hen jeszcze w latach 60. podczas tournée The Rolling Stones po Stanach Zjednoczonych. I wtedy też okazało się, że Bobby Keys i Keith Richards urodzili się tego samego dnia w tym samym roku, czyli 18 grudnia 1943 roku. No więc tutaj więzy, że tak powiem, były naturalnie dosyć zadzierzgnięte. No a potem okazało się, że Bobby Keys zaprzyjaźnił się także z Mickiem Jaggerem. Przyjaźń z Mickiem Jaggerem miała swoje różne meandry. Jak głosi legenda, Jagger wyrzucił kiedyś z zespołu Bobby'ego Keysa, dlatego że ten pod wpływem różnych emocji, a także środków dopingujących, zafundował zespołowi kosztowną zabawę. Mianowicie zakupił wiele litrów najdroższego możliwego szampana, którym wypełnił wannę i zapraszał do kąpieli swoich kompanów. Ale kiedy Jagger stwierdził, że cały przychód zespołowy z koncertu, który właśnie się zakończył, został poświęcony na ową kosztowną kąpiel przez Bobby'ego Keysa, no to po prostu go zwolnił. Do końca nie wiadomo, na ile prawdziwa jest ta legenda, ale fakt, że współpraca Keysa z The Rolling Stones no, miewała swoje wzloty i upadki. Niemniej jednak trzeba przyznać, że w wielu, wielu koncertach i nagraniach towarzyszył on zespołowi, ubarwiając brzmieniem swojego saksofonu niewątpliwie brzmienie całego zespołu. Jak chociażby w najsłynniejszej chyba solówce Bobby'ego Keysa w utworze Brown Sugar. Ja wybrałem wersję koncertową tego właśnie utworu. Nie dość, że na saksofonie zagra tutaj Bobby Keys, to na gitarze towarzyszyć będzie Stonesom także Eric Clapton.

0: pracy.
1: A skoro już jesteśmy przy Claptonie, to przecież Bobby Keith i Eric Clapton znali się niemal tak samo długo jak Stonesi z nim, bo poznali się w trakcie trasy koncertowej i pracy nad płytą w czasie, kiedy Clapton był bardzo związany z gromadą Delaney, Bonnie and Friends. I stąd też brzmienie saksofonu Bobby'ego Keitha słychać też na płycie Erica Claptona, tej jego pierwszej solowej, zatytułowanej po prostu Eric Clapton, z tego albumu Don't Know Why.

Archiwum nagraniowe Erika Claptona posłuży nam też jako pomost do krótkiej opowieści o innym muzyku tak bardzo związanym i tak bardzo zasłużonym dla zespołu The Rolling Stones, który nigdy wszakże nie dostąpił zaszczytu zostania właściwym członkiem tej formacji, a mówię o basiście Darylu Jonesie, którego za chwileczkę usłyszymy w nagraniu Run So Far, pochodzącym z albumu Journeyman Erika Claptona z 1989 roku.

Daryl Jones, basista, to można powiedzieć najwierniejszy Stonesom muzyk, z którym zespół nagrał i wystąpił w niezliczonej ilości przypadków, a ta współpraca datuje się już od 1993 roku. Daryl Jones to przede wszystkim basista związany z oryginalnie ze środowiskiem jazzowym, no bo przecież basował w latach 80. z Milesem Davisem i stąd zdobył sobie renomę jednego z najwybitniejszych instrumentalistów na tego właśnie instrumentu. Współpracował także ze Stingiem, z Joe Cockerem, z Rodem Stewartem, no i także wtedy, kiedy pojedynczy członkowie The Rolling Stones potrzebowali basisty do swoich solowych nagrań. A my posłuchamy Daryla Jonesa w towarzystwie Stonesów i B.B. Kinga z albumu Króla Bluesa zatytułowanego Deuces Wild. Ta pieśń nosi tytuł Paying the Cost to Be the Boss. B.B. King, The Rolling Stones i Daryl Jones.

Kolejny artysta nie może się poszczycić zbyt długim stażem w gronie The Rolling Stones, ale myślę, że dosyć znaczącym, bo jakżeż zabrzmiałby ten utwór, gdyby nie jego harmonijka.

Mówiłem, że jednym z najwierniejszych współpracowników zespołu The Rolling Stones, który nigdy nie dostąpił zaszczytu zostania pełnoprawnym członkiem, był Darryl Jones. Ale myślę, że status Chucka Lavella upoważnia go jeszcze bardziej do tego, żeby otrzymać legitymację The Rolling Stones. No ale to pewnie się nigdy nie stanie. Chuck Lavell uczestniczył w nagraniach wszystkich albumów zespołu The Rolling Stones od 1983 roku, no tam z wyjątkiem Bridges to Babylon. Także w koncertach towarzyszył tym pełnoprawnym członkom zespołu. Uważany jest za szefa muzycznego zespołu i podobno to on właśnie z Jaggerem przed każdym koncertem ustala tak zwaną setlistę. Z tego bogactwa nagrań Stonesów z Chuckiem Lavellem wybrałem koncertową wersję Little Red Rooster z albumu Steel Wheels Live. Dodatkowo jeszcze po raz kolejny w tym nagraniu ze Stonesami i z Chuckiem Lavellem pojawi się Eric Clapton.

0: Hamilton.
1: A skoro już jesteśmy przy Chucku Lavell, to nie mogę sobie odmówić przyjemności, żeby raz jeszcze przypomnieć jedno z najfantastyczniejszych nagrań instrumentalnych w historii światowej fonografii, czyli Jessica The Allman Brothers Band. W tym nagraniu dwa sola, gitarowe Dickiego Betsa i fortepianowe Chucka Lavella, są naprawdę ikoniczne.

Chuck Leavell zakończy tę audycję Bielszy Odcień Bluesa swoim solowym nagraniem. W 2012 roku ukazał się album zatytułowany Back to the Woods, na którym Chuck Leavell postanowił złożyć hołd znakomitym pianistom bluesowym z przeszłości. Wśród nagrań, które znalazły się na tej płycie, moim ulubionym jest Me and Miss Streeter, które wprowadził do kanonu bluesowego Leroy Carr, no a Chuck Leavell pięknie, współcześnie zinterpretował. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Pierwszy odcień Bluesa jako audycja radiowa zadebiutował w 1975 roku w Trójce, radiowej Trójce, czyli w programie trzecim Polskiego Radia. I stąd też przez te półwiecze mam w sobie sporo takich trójkowych emocji, trójkowych wspomnień. I także mam też takie wspomnienia o pewnych trójkowych prywyczkach, czyli przyzwyczajeniach. Mieliśmy wspólnie z kolegami często takie audycje, które stawały się monotematyczne, czyli zadawało się jakieś hasło, jakiś program i wokół tego przygotowywało się odpowiednie nagrania. I od czasu do czasu wracam z tą koncepcją także do pierwszego odcienia Bluesa w Radiu Baobab. Tak też będzie i tym razem. Miałem różne pomysły. Były przecież w tym cyklu audycje poświęcone na przykład psom, kotom, duetom i rodzinnym, i takim nierodzinnym nagraniom, w których występują bracia lub siostry, no i tak dalej, i tak dalej. A w tej audycji będę razem z Państwem słuchał nagrań, które odnoszą się do jakżeż miłego otoczenia nas ludzi, czyli do ptaków. I oczywiście nie będzie to audycja o charakterze ornitologicznym, ale myślę, że to będzie okazja do tego, żeby przypomnieć sobie kilkanaście piosenek z różnych półek, z różnych epok, ale oczywiście każda z nich musi mieć jakiś swój bluesowy korzonek. Tak też się ma z pieśnią, która rozpocznie to spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa, czyli z utworem Bird of Paradise, czyli Rajski Ptak. To pierwszy wielki sukces Snowy'ego White'a jako solisty. Rok 1983 i wtedy Snowy White, już jako były gitarzysta Thin Lizzy, zadebiutował z albumem White Flames i właśnie na tej płycie znalazło się owo nagranie o rajskim ptaku. Bardzo lubię brzmienie gitary Snowy'ego White'a, jaka szkoda, że ze względów zdrowotnych nie występuje, ale przecież nagrywa, także proszę śledzić nowości płytowe, być może gitara Snowy'ego White'a będzie brzmiała także i w trzeciej dekadzie XXI wieku. A teraz raz jeszcze 1983 Bird of Paradise.

Tak mi się wydaje, że jednym z najbardziej znanych utworów odnoszących się do naszych ptasich przyjaciół jest słynna pieśń Steve'a Millera, Fly Like an Eagle. Ale w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa nie będziemy słuchać wersji autorskiej, tylko moim zdaniem wcale nie gorszej, bo nowoorleańskiej, którą zaproponowali w 1992 roku na płycie Family Groove Neville Brothers, Fly Like an Eagle.

Ta pieśń ma też konotację naszą krajową, bo choć to jest stary, bardzo gospelowy hymn, to usłyszymy tę pieśń w wykonaniu Janny Knitter i jej Folk Connection. Utwór nosi tytuł His Eye on the Sparrow, jego wzrok na wróblu. Jak już mówiłem, to jedna z najbardziej znanych pieśni gospelowej. Jej autorzy inspirowali się rozmową z przyjaciółką, która mimo wielkich przeciwności losowych i trudności zaufała Panu Bogu i powiedziała, że skoro on troszczy się o wróble, to z pewnością zatroszczy się też o nią. Stąd też refren tej piosenki. Jego oko spoczywa na wróblu, więc wiem, że patrzy też na mnie. Joanna Knitter, His Eye is on the Sparrow.

Jednym z najczęściej wspominanych w utworach muzycznych ptaszków jest robin, czyli po polsku rudzik. No bo też jest to bardzo miły ptaszek, taki ma sympatyczną mordkę, że tak powiem, czy też główkę z dzióbkiem. No a poza tym porusza się bardzo zgrabnie, stąd też jest świetną inspiracją dla autorów muzyki z tekstem. Jedna z najbardziej znanych piosenek o rudziku to utwór zatytułowany Rockin' Robin. Wersji jest mnóstwo, a ja zaproponuję teraz wersję Taj Mahala z płyty zawierającej piosenki okołobluesowe dla dzieci. Album nosi tytuł Shaking a Tail Feather, a w tej wersji usłyszymy Taj Mahala z Lindą Tillery. Rocking Robin.

0: walking all right down the street, just shaking his fellas. Po tej wesołej, zabawnej piosence pora na pieśń, no powiedziałbym smutną, można nawet powiedzieć tragiczną w swojej wymowie. Nosi ona tytuł Stool Pigeon Blues i jest to opowieść o gołębiu przygwożdżonym do stołu. Tak, proszę Państwa, bywało tak w przeszłości, że myśliwi, chcąc zwabić inne ptaki po to, żeby je ustrzelić, przywiązywali lub jakoś tam przyszpilali złapanego gołębia do stołu, a on, machając swoimi nieszczęsnymi skrzydłami, zwabiał inne zwierzęta, które wkrótce padały ofiarą strzelców. O tym nieszczęsnym procederze w przenośni obrazującej tragiczny los człowieczy opowie Lightning Hopkins z pieśni zatytułowanej Stool Pigeon Blues.
1: Good Lord, just let me live till tomorrow. I'm gonna send you another prayer.

I wracamy do pozytywnej i radosnej sfery ptasiej. To będzie piosenka o małym wróbelku, Little Sparrow. Zaśpiewa tę pieśń swoim krystalicznym głosem Leila McCullough.

dzięcioł. Proszę Państwa, dzięcioł to jest po angielsku the woodpecker. I o dzięciole nie zaśpiewa, ale zagra Junior Watson, naśladując swoją gitarą charakterystyczny dzięcioli taniec. The Woodpecker, Junior Watson.

No, wrony też oczywiście są bohaterkami wielu pieśni. Jest wiele interpretacji utworu Tonego Joe White'a zatytułowanego As the Crow Flies. No bo crow to jest oczywiście wrona. Z dużym sentymentem odnoszę się do tej wersji, którą zaproponowali pod koniec lat 70. podczas ostatniego swojego spotkania muzycy grupy The Animals, kiedy to zebrali się, żeby nagrać album zatytułowany Before You Were So Rudely Interrupted. The Animals z Ericiem Bardonem As the Crow Flies.

Wracam do wróbla, do wróbelka, bo ta pieśń nosi tytuł Little Sparrow. Jej kompozytorką jest Dolly Parton, ale my usłyszymy ten utwór w bardziej około bluesowej wersji. Zaśpiewa Little Sparrow Betty LaVette.

0: Dove, czyli gołąb, też bywa częstym bohaterem inspirującym twórców pieśni, no także tych około bluesowych. O białym gołębiu, White Dove, zaśpiewa Sherman Holmes, jeden z uczestników słynnej formacji The Holmes Brothers. To nagranie pochodzi z jego solowej płyty zatytułowanej The Richmond Project.
1: In the deep rolling hills of Virginia, there's a place that I love so well.

Gatunków gołębi jest mnóstwo. Jest też taki, który chyba nie występuje pod naszymi szerokościami geograficznymi. Ten gatunek nazywa się po angielsku mourning dove. Owo mourning jest związane z smutnym zawodzeniem, jakie te ptaki wydobywają ze swoich organów głosowych. Polska nazwa tego gołębia brzmi gołębiak długosterny. No ale my zatrzymamy się przy oryginalnej nazwie, czyli mourning dove. O tym ptaku i o smutnym śpiewie zagra i zaśpiewa Duke Robillard.

I na koniec mam jeden z najsłynniejszych standardów bluesowych, który nosi tytuł Stormy Monday, czasami Stormy Monday Blues. Zapytają Państwo, gdzie tu jest ptasi element. W pewnym momencie w tekście padają słowa The eagle flies on Friday, czyli można by przetłumaczyć dosłownie orzeł odlatuje.

Stormy Monday w klasycznym wykonaniu Chrisa Farlowa i jego zespołu, który też ma w swojej nazwie ptasie odniesienie. Chris Farlow and the Thunderbirds. Stormy Monday. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

wytwórnia świetnych gitar akustycznych, czyli Martin, słynny Martin, na których między innymi grywa swoje najpiękniejsze numery Eric Clapton. Wróćmy jeszcze na chwilę do The Wait, tego współczesnego. Jak wspominałem, wykonawcy z 5 kontynentów, no i wśród nich także, poza Ringo Starrem, nazwiska znane i takie, które już przewijały się w pierwszym odcieniu bluesa, jak chociażby Lucas Nelson, który kończył tę wersję The Wait, no a wcześniej 2 czy 3-krotnie nawet pojawiały się w partiach gitarowych i wokalnych Larkin Poe, czyli fantastyczne, i tutaj świadomie używam tego określenia, panie, ten duet, czyli siostry Rebecca i Megan Lovell, to coś zupełnie niezwykłego we współczesnym świecie muzyki tej żywej, prawdziwej, nawiązującej do korzeni.

W miarę upływu czasu i tego, w jakim rytmie będą udostępniane przez Larkin Poe kolejne nagrania, będę je prezentował także w Pierwszym odcieniu bluesa. Larkin Poe przypominają mi tej swojej aktywności medialnej, także w internetowej, Joe Bonamassa. Co chwilę słyszę ich nowe nagranie zrealizowane w zaciszu domowym albo coś, co zostało nagrane wcześniej, a one muszą to koniecznie zademonstrować swoim fanom. No i wcale się nie dziwię, że mają tych fanów tak wielu, bo to świetna muzyka i to są świetne, świetne damy. Przypominam, album Larkin Poe ukaże się 1 maja i będzie nosił tytuł Self-Made Man. A teraz coś z zamierzchłej historii, bo cofniemy się do lat 30. ubiegłego wieku. Ta artystka była współtwórczynią czegoś, co dzisiaj nazywa się erą swingu, a najlepsze swoje lata spędziła jako wokalistka orkiestry Counta Bessiego. Panie i panowie, Helen Humes.

tego, że świat jakoś nie pozwolił im na komercyjny sukces. Płyta Prove It On Me to wspomnienie o wykonawczyniach akustycznego bluesa z lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. Są tu nawiązania rzeczywiście do słynnych gwiazd tego czasu, jak Ma Rainey czy Memphis Minnie, no ale także Rory Block odnajduje zapomniane już nagrania artystek, których nazwiska również uległy zapomnieniu. Jak chociażby Rosetta Howard, czy Arizona Drains, Little Kimbrough, czy Elvie Thomas. Kto dzisiaj pamięta tak naprawdę poza encyklopedystami te nazwiska? Wśród wykonawczyń, których repertuar przypomina Rory Block na swoim nowym albumie, znajduje się również Madeline Davis. I oto w wykonaniu Rory piosenka z jej repertuaru. It's red hot.

album zawierający wyłącznie akustyczne bluesy, on sam ze swoją rezofoniczną gitarą. To rejestracja koncertu, którą zatytułował, przenosząc ją na płytę, Traveling Man. Prawie 100 minut czystego akustycznego bluesowego grania. Niewątpliwie dla tych, którzy uwielbiają ten gatunek, to kąsek bardzo smakowity. Ja natomiast powiem, że gdybym mógł uczestniczyć w tym koncercie, pewnie wyszedłbym z niego naładowany radością słuchania akustycznego bluesa. Natomiast w warunkach domowych po 15 minutach niestety ulegam znudzeniu, chociaż w pełni doceniam maestrię Billa Homansa, czyli Watermelon Slima, bo jest świetnym gitarzystą, no a wokal też ma bardzo, bardzo stylowy. Oto nagranie, które otwiera album Traveling Man i ten utwór nosi tytuł Blue Freight Liner.

w karierze. Dzięki temu nagraniu była wówczas nominowana do nagrody Grammy. 20 lat później, w 1996 roku, to nagranie znalazło się również na soundtracku do filmu Phenomenon, tym, w którym również zaistniał Eric Clapton ze swoim nagraniem Change the World. Dorothy Moore nagrywa nadal. 20 lat temu założyła własną niewielką wytwórnię płytową, która publikuje od czasu do czasu jej nowy album. No i właśnie w 2020 roku ukazała się jej nowa pełna płytka, chociaż ona jest taka nie do końca pełna. To ledwie 8 nagrań i 33 minuty czystego grania, ale Dorothy Moore przypomniała się tą płytą w sposób bardzo jednoznaczny. To jest nadal soul, taki troszkę słodki, taki troszkę do miłosnego przytulenia się w tańcu, ale od czasu do czasu Dorothy Moore potrafi także soczystego bluesa przynieść swoim fanom, jak chociażby to nagranie, tytułowe zresztą z tego albumu. I'm happy with the one I've got, Dorothy Moore.

0: Nudno, a wszystko można o nas powiedzieć, ale na pewno nie to, że jesteśmy nad wyraz nudni.
1: Niektórzy mówią, że jesteśmy nudni.
0: Prawdopodobnie się mylą, bądź ewentualnie kłamią. Zaczniemy od klasyki, czyli od Boba Dylana i Mr. Tambourine Man. Choć może to nie jest taki klasyczny folk, ale my nie jesteśmy klasyczni, dlatego też zaczynamy od Boba Dylana.

Po sukcesie Bona Ivera pojawił się w Polsce taki młody człowiek z gitarą, śpiewający muzykę folkową, i ten człowiek ma pseudonim Fismol. I Fismol jest jakimś ewenementem, bo w sumie nie było go w mediach głównego nurtu, a na przykład jego naprawdę typowo folkowy numer, jeden z takich najbardziej znanych, ma ponad 8 milionów odtworzeń na YouTubie, co jest naprawdę imponującym wynikiem. Ale Fismol niedawno wydał nowy numer i ku mojemu zaskoczeniu pozytywnemu jest to utwór w języku polskim. A ja lubię bardzo, jak Fismol śpiewa po polsku, i ludzie chyba też lubią. Sprawdźmy, jak państwo. Utwór nosi tytuł Poruszenie.

Ja teraz chciałbym zaprezentować Państwu piosenkę zespołu, który nie jest tak bardzo znany jak Fismol czy Bob Dylan. Zespół nazywa się Lula Wiles i jest to kobiece trio ze Stanów Zjednoczonych, które na samym początku grało głównie muzykę folkową ze skrzypcami, gitarami akustycznymi i śpiewaniem na głosy, a ostatnio poszły dziewczyny trochę bardziej w kierunku Amerykany, przynajmniej tak mi się wydaje. Przed Państwem zespół Lula Wiles w piosence The Way That It Is.

Zespół Lula Wiles używał trochę brzydkich słów, a teraz będzie Leski, który zazwyczaj tych brzydkich słów nie używał, a tutaj proszę bardzo, zdarzyło mu się i to w utworze singlowym i to świeżutkim, bo miał premierę dopiero co. Utwór nosi tytuł Chiny i możemy go zaprezentować, bo przecież nie boimy się słowa dupa, prawda?

0: No i widzicie Państwo, folkowe kawałki nie muszą być wcale takie nudne i grzeczne. Może się pojawić pazur. No właśnie chciałam to udowodnić, bo jest taki stereotyp muzyka folkowego, takiego Wertera z gitarą.
1: Ja chciałbym przejść teraz do jednego z najpopularniejszych, przynajmniej na zachodzie, zespołów okołofolkowych ostatnich przynajmniej 10 lat. I mówię tutaj o zespole Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Tą piosenkę słyszeliście Państwo prawdopodobnie w wielu różnych reklamach i w reklamach głównie anglojęzycznych, ale jednak, jeżeli rozpoznacie Państwo ten temat, to tak, jest to właśnie Edward Sharp i jego banda. Piosenka nosi tytuł Home.

Teraz nie będzie to stricte folkowy zespół, ale uważam, że jego wokalistka, czyli Natalia Grosiak, ma w sobie bardzo taką, zwłaszcza w swoim głosie przede wszystkim, taką melodyjność i dźwięczność folkową. I tym bardziej tutaj będziemy słuchać specyficznego wykonania. To jest akustyczna sesja z lasu. Proszę Państwa, nawet jakiś komentarz się pojawił na YouTubie pod tym numerem, że idziesz sobie człowieku na grzyby, a tu micromusic. Pewnie tak było. W każdym razie utwór zatytułowany Synu w wersji akustycznej z lasu.

0: moich ulubionych, bo wiadomo, że tych moich ulubionych jest całe miliony wykonawców, a mówię tutaj o polskim wykonawcy, który nazywa się Skubas. I
1: czy zauważyłeś, że tak dzisiaj dużo gramy po polsku?
0: Może dlatego, że w tej polskiej muzyce ten folk nagle odgrywa jakąś poważną rolę i wielu jest wykonawców, którzy taką muzykę wykonują.
1: Tak mi się wydaje, że to jest jedna z naszych audycji najbardziej polskich w ogóle ever.
0: Generalnie, jeżeli chodzi o Polskę, to taka melancholijność, smutne, wolne piosenki sprawdzają się doskonale. Skubas wydał w zeszłym roku swoją nową płytę, długo oczekiwaną. No i to jest jeden z tych przykładów, kiedy rzeczywistość może w sposób bezpośredni odebrać wystarczająco silny odbiór danych wydawnictw. Piosenka z ostatniej płyty Skubasa nosi tytuł Szklane miesiące.

Teraz będzie nieoczywiście, dlatego że będzie znowu polska artystka, ale za to po angielsku, czyli Julia Pietrucha. I nowa aranżacja jej piosenki Growl It, która pochodzi z płyty Folk It Tour i na której grała też między innymi Marta Zalewska, którą serdecznie pozdrawiamy. Julia Pietrucha.

0: never born.
1: Kolejnym wykonawcą w dzisiejszej audycji będzie znany Państwu, mam nadzieję, Sean Rowe.
0: Na pewno znany z naszych audycji, bo już go prezentowaliśmy kiedyś.
1: Facet o kompletnie niepowtarzalnym głosie. To będzie taki troszeczkę wyjątek z jego twórczości, bo Sean Rowe zazwyczaj nagrywa płyty w ten sposób, że 80% materiału na płycie to są głównie piosenki z towarzyszeniem gitary i kompletny minimalizm, ale wszystkie single okraszone są zawsze dużym aranżem i takim, że tak powiem, powodującym to, że większość piosenek powoduje drganie przynajmniej mojego ciała. Tutaj ostatni singiel Seana Rowe'a, który pojawił się w styczniu 2021 roku. Piosenka nosi tytuł Fire and Brimstone.